0: Melo. Melo Radio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nuda.

dans. To jest Meloradio. Ain't no hesitation.

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: reporterów Meloradia Kraków.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
4: Magazyn to jest tydzień. Kuba Kusy zapra. Magazyn to jest tydzień. Kuba Kusy zapraszam. Muzea łączą. To hasło tegorocznej edycji Nocy Muzeów. To wydarzenie już w piątkową noc, a na uczestniczki i uczestników czekają nie tylko ekspozycje, te stałe i czasowe, ale także cała masa warsztatów i pokazów.
5: Muzea w Krakowie.
6: Od 22 lat Noc Muzeów w jakiś sposób organizuje ten majowe wieczory w Krakowie. Paweł Szczepanik, pełnomocnik prezydenta miasta Krakowa do spraw kultury. Muzea łączą rzeczywiście, to jest chyba dobry punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć co szczególnego. Po pierwsze ponad pół setki instytucji, ale nie tylko instytucji, ale też organizacji czy prywatnych muzeów, które dołączyły do tej inicjatywy. Niezwykła mnogość wydarzeń dla najmłodszych odbiorców. Wydaje się, że w ogóle ta działalność edukacyjna sfery muzealnej jest nie tylko bardzo mocna, ale także i bardzo ważna, bo nie było to, mamy nadzieję, przyszła publiczność czy odbiorcy kultury. No i wreszcie to, co istotne, część wydarzeń odbędzie się także pod auspicjami czy w związku z trwającym rokiem Andrzeja Wajdy. Myślę tu choćby o inicjatywie Muzeum Etnograficznego i spotkaniu z Krystyną Zachwatowicz-Wajdą.
4: Powiedział pan, że do inicjatywy, do Nocy Muzeów dołączył też szereg mniejszych placówek, mniej znanych. Ja mam z nimi często taki problem, że w zasadzie nie wiem, czy jest to placówka muzealna, czy bardziej jakiś taki muzealny park rozrywki. Gdzieś ta granica zaczęła się chyba powoli zacierać.
6: Być może tak jest, że w dobie wszechobecnego epatowania popkulturą niektóre firmy czy organizacje podejmują taką decyzję, ale akurat tutaj chyba nie mam wyrzutu sumienia w stosunku do tych, którzy dołączyli do Nocy Muzeów, no bo choćby Muzeum Zabawek, które działa na terenie Apteki Designu, czyli w dzielnicy Wesoła, to z jednej strony echo absolutnie imponującej kolekcji artefaktów związanych z wczesnym dzieciństwem, a z drugiej też rzecz w skali Krakowa zupełnie unikatowa. Kolejnym podmiotem, o którym myślę, jest Żydowskie Muzeum Galicja. W zasadzie nie jest na jakichś takich utartych ścieżkach muzealnych. Tak zwykle myślimy o muzeach w kategoriach raczej tych dużych instytucji, które mają imponujące kolekcje, które mają w swoich zbiorach arcydzieła, a tymczasem okazuje się, że taka instytucja, która cały czas działa w jakiś sposób z żydowskim dziedzictwem miasta, też zajmuje na tej mapie bardzo ważne miejsce.
4: No i wszystko teraz jest immersyjne. To mnie drażni powoli.
6: Och, no oczywiście, że jest immersyjne, bo uwielbiamy odbierać wszystko wszystkimi zmysłami, ale pytanie, czy rzeczywiście nie jest tak, że kiedy idziemy do muzeów, to jednak oczekujemy pewnej tradycjonalności. Czym innym jest eksponowanie dzieł w niesprzyjającym świetle i rzeczywiście poprawa na tym polu jest gigantyczna, a czym innym jest epatowanie. Tak naprawdę nie działami sztuki wtedy, pamiętajmy o tym, tylko raczej wrażeniem. Pytanie, na ile to wrażenie rzeczywiście intensywnie w nas pozostaje. Ja muszę przyznać, że stoję po tej stronie tradycjonalistycznej. Nie ukrywam tego i prawdę

0: albo partnerka do tego, żeby porozmawiać o tym, co nas rozdrażniło, co nam się wyjątkowo podobało, a wobec czego pozostaliśmy zupełnie obojętni, bo uważam też, że sztuka, która nie budzi emocji, to żadna sztuka.
1: Andrzej Betlej, przewodniczący Forum Muzeów Krakowa, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.
2: No to nie wiadomo, o co pytać. Czy pytać o to, co będzie się działo na Wawelu podczas Nocy Muzeów, czy o ocenę Nocy Muzeów jako takiej? To nie, to może przejdziemy do drugiej z funkcji, Wawel. Co państwo przygotowali dla swoich odwiedzających, bo pewnie tłumów można się będzie spodziewać?
1: Zobaczymy. Natomiast myślę, że wyjątkową atrakcją dla wszystkich uczestniczących w Nocy Muzeum na Wawelu będzie możliwość zobaczenia stałych ekspozycji, przede wszystkim prywatnych apartamentów królewskich z gabinetem porcelanowym, ale również, co jest istotne, pokazujemy wystawy czasowe, w tym niedawno otwartą wystawę arcydzieła kolekcji Landskoronskich Sztuka Antyku z bardzo nietypową i zachwycającą scenografią. A ponieważ na Zamku Królewskim już na dobre zadomowiła się sztuka współczesna, myślę, że instalacja, przepraszam za bałagan, również przyciągnie tych, którzy poszukują właśnie sztuki współczesnej na Nocy Muzeach. Całość wieczoru uprzyjemni występ Krakowi Dancy, a przy okazji będzie można zobaczyć również ogrody królewskie z wystawą Joanny Rajkowskiej.
2: Oby tylko pogoda nam dopisywała. Wawel otworzy miejsca też na co dzień niedostępne dla zwiedzających, czy raczej ograniczamy się i do wystaw stałych, i do wystaw czasowych?
1: W tym roku generalnie Wawel pokazuje wystawy stałe. Pamiętajmy bowiem, że na Wawel przychodzi kilkanaście tysięcy osób, co jest dużym wyzwaniem logistycznym, więc myślę, że zwiedzanie zakamarków to byłoby zbyt trudne dla tak masowego wydarzenia, jakim jest Noc Muzeów.
2: Inaczej odbiera się sztukę nocą, a inaczej odbiera się sztukę za dnia. Wawel inaczej pachnie, inaczej oddziałuje na nas w dzień i w nocy?
1: No myślę, że na pewno. Myślę, że w nocy, w tych godzinach pomiędzy 19 a 1, Wawel jest miejscem podwójnie magicznym. Rzeczywiście atmosfera jest niesamowita, a przy pięknej pogodzie, miejmy nadzieję, wówczas zamek staje się miejscem wspólnym. I o to chodzi w całej Nocy Muzeów. O to, aby być razem. Tegoroczne hasło Muzea Łączą właśnie wskazuje na ten aspekt, że nie tylko jest to przestrzeń podziwiania artefaktów, co oczywiście Zamek Królewski zapewnia, ale jest to miejsce niesamowite, miejsce, w którym przeżywa się kontakt z historią, sztuką, dziedzictwem.
2: No to teraz przechodzimy właśnie do hasła tegorocznej Nocy Muzeów. Muzea łączą.
1: Muzea łączą. Hasło powstało w relacji z wciąż dyskutowaną nową definicją muzeów. Myślę, że ten wymiar wspólnotowy instytucji muzealnych, gdzie podkreśla się bardzo pozytywny przekaz, jaki płynie z muzeów, jest tutaj autentycznie uniwersalnym przekazem. To muzea tworzą ludzie. Myślę, że jeżeli byśmy tylko skupiali się na artefaktach, byśmy mówili o zwiedzaniu magazynów muzealnych, a tak naprawdę chodzi o to, aby być w muzeum, aby to muzeum przeżyć.
3: Muzeum Narodowe w Krakowie jest tą instytucją, która 22 lata temu rozpoczęła tę bardzo ciekawą i miłą tradycję w Krakowie. Tomasz Ostrowski, Muzeum Narodowe w Krakowie. Proszę koniecznie nas odwiedzić. Jesteśmy otwarci od godziny 19 do 24. Do gmachu głównego proszę przyjść na wspaniałe wystawy Gotyk w Karpatach, Młodopolska Grupa 5 i Szapocznikow osobiście. W każdym z naszych oddziałów przygotowaliśmy coś specjalnego. Można potańczyć u Wyspiańskiego, zwiedzić pracownię ikonografii Krakowa i zobaczyć, jak bada się dawne widoki Krakowa w Sukiennicach oraz posłuchać muzyki w Szołajskich i w Ciołku. Wszystko na naszej stronie internetowej. Bardzo zapraszam.
2: Czy Noc Muzeów w jakiś sposób dezorganizuje Państwa pracę? To jest takie duże wyzwanie dla muzealniczek i muzealników?
3: No, na pewno wiąże się to z przygotowaniem nowej oferty.

0: oferty, ale wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i z dużą sympatią podchodzimy do tej miłej tradycji. Czujemy się tego częścią, jesteśmy tego inicjatorami. No więc z roku na rok mieszkańcy i miłośnicy kultury mogą na Muzeum Narodowe w Krakowie liczyć.
1: No i kolejki się ustawiają chyba przed gmachem głównym.
0: Ustawiają się, ale lubimy kolejki. To też jest atmosfera. Zresztą nie trwa to tyle, żeby było to niemożliwe do przejścia. Wszystko jest dobrze zorganizowane, zwiedzać można w miłej atmosferze. Tak więc nie bójmy się kolejek, tylko przejdźmy do Muzeum Narodowego w Krakowie.
1: Noc jest trochę innym sposobem odczuwania sztuki w muzeach.
0: Jesteśmy zwierzętami dziennymi, ale działamy również nocą. Na pewno wpływa to na odbiór sztuki, ale noc muzeów to jest też po to, żebyśmy się spotkali, zobaczyli i cieszyli, bo tak naprawdę jest to święto miasta i mieszkańców.
2: Izabela Rak, rzeczniczka prasowa Muzeum Narodowego w Krakowie.
1: Przy okazji nocy muzeów, Muzeum Narodowe zadba także o zdrowie pań, które być może wybiorą się na te nocy muzeów. Akcja niecodzienna i ja nie pamiętam, żeby przy okazji właśnie tego wydarzenia coś takiego się działo. O czym mówimy?
2: W sobotę, dzień po nocy muzeów, zapraszamy wszystkie panie do gmachu głównego. Tam przed gmachem głównym właśnie w sobotę 16 maja stanie Mammobus. Jest to akcja towarzysząca wystawie Szapocznikow Osobista. Artystka Alina Szapocznikow to wyjątkowa osoba. W swojej biografii, w swojej twórczości podejmowała takie tematy jak kruchość ciała, kruchość życia i przede wszystkim doświadczenia swojej choroby nowotworowej. Chorowała na raka piersi. Dzisiaj ta choroba jest już całkowicie diagnozowana i perspektywa wyleczenia i diagnozowania tej choroby jest o wiele dalej posunięta. Także uczcimy tą setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow. Zapraszamy wszystkie kobiety od 45 roku życia do 74 na bezpłatne badania mammograficzne od 10 do 18.
3: Alicja Szymska, dział komunikacji i publiczności MUFO.
4: Marek Sica, dyrektor MUFO.
1: Przed nami noc muzeów, no i co czeka na uczestników tego wydarzenia właśnie w Muzeum Fotografii w Krakowie.
3: MUFO Rawkowicka, zapraszamy na oprowadzania, także pokaz w czytelni wyjątkowych fotobooków, które już są niedostępne na rynku wydawniczym. Zapraszamy również na wyjątkową akcję fotograficzną, gdzie będzie można sobie zrobić portret aparatem wielkoformatowym i zabrać go od razu ze sobą do domu. Także doświadczenie retro. Zapraszamy też na MUFO Józefitów, gdzie będzie można zobaczyć przestrzenie na co dzień niedostępne, magazyny, pracownie. Posłuchać wyjątkowych wykładów o technice polskiej fotografii, a także wziąć udział w warsztatach dla rodzin i dla dzieci z animacji poklatkowej i monotypii.
1: Noc muzeów, kolejna już odsłona. No i co to dla MUFO oznacza? Czy to jest kolejna szansa na pokazanie się, że tak, że jesteście, że istniejecie, że działacie i to działacie bardzo prężnie, czy być może jeszcze coś innego?
4: Na pewno noce muzeów są dla każdej instytucji muzealnej wielkim świętem i dlatego tak wielką wagę przykładamy do tego, żeby program nocy muzeów był bardzo atrakcyjny, bo przecież jesteśmy otwarci na co dzień, a chcemy, żeby właśnie w ten jeden wieczór to była wizyta trochę nadzwyczajna, żeby się działo coś nieco innego niż zwykle można się spodziewać po wizycie w muzeum. Ja zachęcam, mimo że prognozy na razie są nam niepomyślne, żeby skorzystać z takiego faktu, że przy MUFO Rakowicka mamy piękne przestrzenie zielone, że działa kawiarnia, pojawiły się rzeźby Kingi Nowak, które przewieźliśmy ze Strzelnicy. To są atrakcje, które mam nadzieję zagrają przy lepszej pogodzie. Jak nie będzie pogody, mamy pawilon, będzie na pewno miło, będzie przyjemnie. Zapraszamy serdecznie do MUFO.
1: Bo MUFO jest wciąż, pomimo iż działa od bardzo wielu lat, takim miejscem nie do końca odkrytym. Już ta teza zawarła się w moim poprzednim pytaniu.
3: Tak, ale to może właśnie idealna okazja, żeby je odkryć. Noc w muzeum, czy jest coś wspanialszego?
4: Zapraszamy, bo wiemy, że przez tego typu wydarzenia rozchodzą się informacje o wielu placówkach muzealnych, bo my ten problem przekuwamy na sukces i myślę, że wiele jest placówek, które żyją w cieniu Wawelu, Muzeum Narodowego, które właśnie w tym wyjątkowym wydarzeniu uczestnicząc pokazują się miastu i światu, że jesteśmy fani, jesteśmy fancy. Chodźcie do nas nie tylko raz w Noc Muzeów.
5: A po krótkiej przerwie wracamy do tego tematu.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
9: W tym roku będziemy udostępniać dwie przestrzenie. W głównym gmachu Krykoteki przy ulicy Nadwiślańskiej będzie można zwiedzać dwie wystawy. Małgorzata Paluch-Cyburska, kierownik Muzeum Tadeusza Kantora w Krykotece w Krakowie. Jedna wystawa poświęcona będzie twórczości Tadeusza Kantora. Jest to wystawa zatytułowana Tadeusz Kantor Terapię Widzeń, gdzie tym razem Tadeusz Kantor nie występuje solo, czyli tutaj możemy mówić o odejściu od muzeum jednego artysty jako Krykotece, albowiem jego twórczość jest kontekstualna przez artystów współczesnych. Będziemy na tej wystawie mogli zobaczyć różne etapy twórczości Kantora, obiekty z kolekcji Krykoteki oraz archiwalia. I o godzinie 20 oraz 21.30 odbędzie się oprowadzanie po wystawie, na które serdecznie zapraszamy. A zaraz za ścianą odbywa się wystawa czasowa zatytułowana Dzikie Harce. Jest to wystawa, na której z kolei w ogóle nie możemy zobaczyć Kantora w sposób materialny. Natomiast był on inspiracją dla twórców wystawy, którzy postanowili stworzyć taką interaktywną przestrzeń działania zabawy, gdzie jednak te odniesienia do Kantora są bardzo silne poprzez inspirację. Jest to wystawa, na której można się bawić, a jednocześnie edukować. I w związku z tą wystawą między 19 a 21 odbędzie się warsztat i dla małych dzieci, i dla osób dorosłych. Warsztat inspirowany malarstwem Informel, któremu Kantor był bardzo bliski i bardzo często wykorzystywał zarówno w malarstwie, jak i w twórczości teatralnej malarstwo gestu. Zatem na rozłożonych foliach w kombinezonach będzie można chlapać farbą i bawić się w artystę. A w oddziale Krykoteki na Małym Rynku przy ulicy Siennej 7/5 będzie można zobaczyć pokój Kantora, który jest wystawą stałą. Pokój artysty, w którym mieszkał przez ostatnie 3 lata życia z zachowanym wystrojem, a pokojowi towarzyszy zaprojektowana przez Kantora galeria, gdzie w tym roku będziemy pokazywać maszynę do kineform Andrzeja Pawłowskiego.
10: Edyta Gajewska, Muzeum Inżynierii i Techniki. Jestem kierowniczką działu promocji. Tym razem przygotowaliśmy coś specjalnego, a to dlatego, że o godzinie 18 u nas w siedzibie głównej przy ulicy Wawrzyńca, Świętego Wawrzyńca 15, odbędzie się oficjalne otwarcie z udziałem dyrektorów muzeów krakowskich. I to nas trochę zobligowało do tego, żeby pokazać się specjalnie. To jest dla nas też wyjątkowa okazja, bo otworzyliśmy nasz drugi oddział, czyli Hangar Czyżyny, gdzie jest wystawa Machiny Leonardo da Vinci. Więc w tym roku zapraszamy do siedziby głównej, zajezdnia Świętego Wawrzyńca 15, do Ogrodu Doświadczeń, czyli naszego pierwszego oddziału, dobrze już Państwu znanego, i do Hangaru Czyżyny.
1: Każdy z tych oddziałów ma jakiś swój indywidualny charakter. W jaką stronę idzie Muzeum Inżynierii i Techniki? Bo hangar, no właśnie, mamy Machiny Leonarda, była wystawa autobusów, były też inne immersyjne wystawy. I właśnie pytanie o to zacieranie się trochę tych granic pomiędzy placówką muzealną a placówką rozrywkowo-muzealną.
10: No to jest dylemat związany z budżetem instytucji, to znaczy Hangar Czyżyny robi niesamowite wrażenie, ale to jest ogromna kubatura przeszklona. Ogrzanie tego budynku to jest ogromny koszt, więc staramy się racjonalizować i też wystawy imersyjne były trochę po to, żeby mogły tam być prezentowane inne wystawy i takich możliwości po prostu prostu szukamy, wiemy, w jakiej kondycji jest miasto i staramy się naszym budżetem gospodarować w sposób jak najlepszy, więc zapraszamy i na różne rozrywkowe rzeczy. Z tego też wynika na przykład wystawa światełek w Ogrodzie Doświadczeń poza sezonem, kiedy nasz ogród i tak byłby zamknięty, to zapraszamy Państwa wtedy na coś, co jest czystą, ludyczną zabawą, efektowną, ale mniej związaną z naszą działalnością, ale dzięki temu nie podnosimy ceny biletów drastycznie, więc proszę docenić. A w tym roku w naszej siedzibie głównej będziemy mieli takie kilka takich rzeczy, których normalnie, codziennie w muzeum Państwo nie zobaczycie, więc bardzo zwracam na to uwagę. Otworzymy pracownię konserwacji. To będzie okazja, żeby porozmawiać z naszymi konserwatorami, dowiedzieć się, w jaki sposób ratujemy zabytki techniki, jakie dylematy są z tym związane, bo każdy taki zabytkowy przedmiot to jest często kilka warstw różnej, nie wiem, emali, lakieru, farby. To jest zawsze pytanie, czy wracać do tego pierwszego wyglądu, czy zostawić te ślady narosłe przez wieki. W pracowni konserwacji pokażemy też unikat. Ci, którzy interesują się motoryzacją, będą wiedzieli auto o nazwie Meduza. Unikat w naszych zbiorach od niedawna będzie tylko w tę noc pokazany, ponieważ będzie poddany pewnie 2-letniej konserwacji u nas.
1: To ja dopowiem, to mikro samochód w latach 50. Państwo pod nazwą PRL, czyli Polska Rzeczpospolita Ludowa, szukała takiego samochodu dla mas. Było kilka różnych projektów. Mikrus, Meduza, Smyk i parę jeszcze innych. Ostatecznie Mikrus z Mielca trafił do mało seryjnej produkcji. Meduza niestety nie. Bardzo ciekawa konstrukcja. Tak dopowiem tylko.
10: Tak. On pięknie wygląda, robi wrażenie i co więcej, niedawno pozyskaliśmy do zbiorów syrenkę i ona też będzie prezentowana. Jeszcze nie wiemy, czy w pracowni konserwacji, czy na zewnątrz. Dużo zależy od pogody, bo jednak podstawową naszą misją jest chronienie zabytków, nie tylko ich udostępnianie i pokazywanie, więc tu na pewno warunki pogodowe podyktują nam warunki, ale mamy też inne atrakcje. Razem z Uniwersytetem z FAPS i z takim bardzo ciekawym, artystycznym kolektywem będziemy prowadzić happening artystyczny. Będzie można u nas przynieść albo skorzystać z przedmiotów dostępnych na miejscu i zrobić portret chochli, pokrywki, garczka, miksera, co tam komu się spodoba. I co więcej, te portrety, ja widziałam takie próbne portrety, one wyglądają zupełnie kosmicznie, bo my nie zwracamy uwagi na takie sprzęty codziennego użytku, a wystarczy sobie pomyśleć, zbliża się lato i wyobraźmy sobie nasze życie bez lodówki.
11: Marek Sosenko, twórca kolekcji zabawek i Muzeum Zabawek w Krakowie.
1: Muzeum Zabawek w Krakowie, mikroskopijna, chciałoby się powiedzieć, placówka, ale z niesamowitą duszą, z niesamowitym charakterem i też udowadniająca Państwa pasję do zabawek. Co Państwo przygotowali z okazji Nocy Muzeów?
11: Ja najpierw chciałem tylko sprostować. Gigantyczna kolekcja, gigantyczne magazyny, natomiast mikroskopijna ekspozycja. I na ten rok przygotowaliśmy prezentację dawnych przeźroczy z latarni magicznych, czyli takich pradziadków kina i filmików, które będą wyświetlane i czytane przeze mnie z lat 50., 60. XX wieku. Same latarnie magiczne to jest coś, co właściwie jest tematycznie po drodze bardzo tegorocznemu hasłu, że mamy ludzi gromadzić, łączyć i na takie prezentacje, wyświetlania obrazów z latarni magicznych wszyscy, którzy tylko byli w najbliższej okolicy, zgłaszali się i oglądali to z wielkim, wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza, że od czasu do czasu kolekcja możliwości, czyli tych nowych przeźroczy, powiększała się, bo kolejne przeźrocza były kupowane na różnych targach, czy przede wszystkim w sklepach dawniejszych.
1: Jak państwo wpadli na to, żeby przypomnieć takie latarnie magiczne, bo to ja nie kojarzę takiego urządzenia.
11: W ogóle to jest zwiastun projektu, który będzie bardzo dużą wystawą i bardzo wszechstronną, niezwykle skomplikowaną, dlatego że będziemy chcieli pokazać, jak najróżniejsze urządzenia optyczne działają, żeby pokazać świat w innej formie, chociażby zniekształcony, bo na przykład mamy też krzywe lustra, mamy specjalne lustra, w których oglądano najwcześniejsze pocztówki czy fotografie. Także to jest jeden z takich działów, który my nazwaliśmy dział optyczny, bo wszystko się opiera właśnie o tą optykę. Natomiast w tej chwili jest to zwiastun, czyli zapowiedź wystawy, która jednak łączy się z tym, że jak popatrzymy na młodzież i dorosłych, nawet jadących w tramwaju, czy siedzących w dorożce wynajętej za ciężkie pieniądze w rynku, to okazuje się, że wszyscy trzymają w ręku telefony, które właściwie izolują ich od całej reszty towarzystwa. Natomiast te latarnie magiczne magicznie ściągały całą publiczność i nie było to wyświetlanie tylko dla jednej osoby, tylko dla dużego audytorium. I chcę pokazać, jak to audytorium reagowało, bo okazuje się, że dwa lata temu, kiedy poza normalną prezentacją wystawową było też czytanie bajek, to kiedy dzieci już udały się do spania, czyli po godzinie 22, ja poszedłem dalszą ekspozycję pokazywać. To była wystawa zupełnie niezwiązana z nocą muzeów, ale interesująca zwiedzających. W pewnym momencie ktoś przybiega i mówi: no a kiedy będzie dalsze czytanie? No i okazało się, że musiałem do prawie pierwszej w nocy czytać bajeczki dorosłym. Zastanawiałem się, skąd się wzięła taka historia. No i doszedłem do wniosku, że po pierwsze, jedni chcieli jeszcze raz usłyszeć bajeczki, a nie wypadało im samym sięgać po książeczki swoich dzieci, a drudzy nigdy pewnych bajeczek nie usłyszeli, więc to dla nich było szczególne przeżycie.
3: Renata Kosowska, zastępca kierownika Muzeum Przyrodniczego ISESPAN.
1: Muzeum Przyrodnicze, placówka bardzo mało znana. Ja państwa placówkę znam. Raz, że kiedyś studiowałem biologię, nie za długo, ale jednak i odwiedzałem was. Dwa, byłem tam z jednym z moich dzieci swego czasu. I tak, no chyba będziemy was odkrywać podczas nocy muzeów.
3: Tak, tym bardziej, że jesteśmy trochę ukryci. Trzeba przejść przez biuro paszportowe, żeby się dostać do zabytkowych łaźni, w których się mieści nasze muzeum.
1: Przypomnę, ulica Sebastiana.
3: Tak, Świętego Sebastiana 9. No i a propos odkrywania, to mamy bardzo dużo paleontologicznych wykopalisk, które można u nas zobaczyć, zarówno kości mamutów, jak i jedyny na świecie okaz nosorożca włochatego zachowany w całości, skamieniałości, najróżniejsze muszle ślimaków, małży, dużo wypreparowanych okazów. To wszystko będzie można podczas nocy muzeów u nas oczywiście zobaczyć, a oprócz tego zapraszamy też na prelekcje. Będziemy mieli prelekcję dotyczącą krakowskich łowców mamutów, a także planetę owadów pokazującą ogromną rolę owadów w przyrodzie i muszle czasu, to podróż przez pradawne morza, jaskinie aż do współczesnych, zachowanych do dzisiaj okazów muszli.
1: No właśnie, te wątki krakowskie czy pre- albo pra-krakowskie się u państwa pojawiają, no bo to jak wiadomo, Kraków był stolicą nie tylko Polski, ale jeszcze wcześniej, zanim ludzie dominowali, czy zaczęli dominację swoją na świecie, no to mamuty tutaj nam dość ochoczo hasały. I tak, i to wszystko można u państwa zobaczyć.
3: Te już nie hasają, ale mamy kości i czaszki, czaszkę właściwie jednego mamuta.
12: mamy wystawę, która nazywa się Spadista, bo w Krakowie mamuty były, żyły, chodziły i właśnie mamy takie największe w Europie stanowisko, które nazywa się Spadista w Lesie Wolskim i tam właśnie była rzeźnia mamutów i można u nas zobaczyć wystawę z tym związaną.
5: W tym miejscu stawiamy kropkę, a po więcej informacji odsyłam Was tradycyjnie na stronę internetową Krakowskich Nocy.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
13: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kraków.

3, 2, 1. Środa start. Podkręcamy tempo w samym środku tygodnia i na początku waszego nowego dnia, tak żebyście mieli od razu łatwiej. To działamy. Waldek Darłak, dzień dobry, hej. Jest 6:30.

Rehab All My Life w Meloradio. Podkręcamy tempo. Jakby tu sobie humor z rana poprawić na jeszcze lepszy, co? Jest prosty sposób. Dzwońcie już teraz do Meloradia jak najszybciej pod 321-321-777. To numer telefonu do nas. Mam fajną torbę dla was. Pasuje do waszej stylówki. Zapakujecie do niej wszystko, co potrzebne. Przyda się na pewno w tym sezonie. Do pracy albo na wakacjach. Dzwońcie 321-321-777. Taka melotorba do zgarnięcia. Mam też trzy szoty w melo dla was, kto chce się sprawdzić. 321-321-777. Dzwoncie teraz.

0: Dokładnie tak, ja Alef Album w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, tak żebyście dobrze środę zaczęli, a Mati to już ją zaczął jakiś czas temu. Cześć Mateusz.
1: Witam, witam.
0: Cześć, cześć. Witam, witam. A co ty jesteś taki poważny z samego rana, co? Zawsze tak?
1: Może zazwyczaj rano wstaję o godzinie 4, to tak jeszcze się może tylko nie obudziłem, ale jest okej.
0: Okay. Dobra, Mati nabrał powagi od samego rana. Słuchaj, to teraz uwaga. Pełen luz, ale i skupienie, bo dla ciebie teraz w Melo.
2: Trzy szoty w Melo. W Melo, Melo.
0: Mateusz, motyl czy pszczoła?
1: Motyl.
0: Gotować czy zamawiać jedzenie?
1: Gotować.
0: Pływać w morzu czy w basenie?
1: W morzu.
0: Ty to w szkole miałeś chyba same piątki, bo tak bardzo poważnie, konkretnie i dobrze odpowiadasz. No i dobrze, Mati, dla ciebie Melotorba. Taki merch już w tej chwili pakujemy i wysyłamy do ciebie. Co ty na to?
1: Jestem za, jak najbardziej, dziękuję.
0: My też jesteśmy za. To pozdro dla ciebie, łap środę i działaj od samego rana jeszcze lepiej niż o tej porze. Już za 15 minut siódma.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Rhythm Without Crawl podkręcamy tempo w Mela Radio. Siema, Marcin.
1: No cześć wam wszystkim.
0: No cześć, narzekałeś ostatnio trochę, że weekend daleko, to piątek ci załatwiłem w środę.
1: O, dziękuję serdecznie.
0: Proszę. Co w newsach?
1: No cóż, ja wam załatwię droższy wstęp do parków narodowych. To chyba nie tak miało być, nie?
0: O, przyszedł i zepsuł zabawę.
2: A już o siódmej zagramy
0: BB Rexha i Faithless w Melo New Religion. Całkiem gratis dla was. Takie numery mamy i dużo energii z samego rana w Melo. Sprawdźcie, prognozy pogody też mamy. Za 6-7.

0: słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Rzepce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Rzepce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
4: Dzisiaj w Krakowie troszkę lepsza pogoda, przede wszystkim więcej przejaśnień na krakowskim niebie i ciut cieplej, bo dziś w Krakowie maksymalnie na termometrach do 14 stopni Celsjusza. Pochmurno właśnie, jak wspomniałem, z przejaśnieniami, raczej nie powinien padać deszcz, co najwyżej wczesnym rankiem jeszcze teraz może delikatnie pokropić. Wiatr słaby, momentami jednak mocniejszy, ciśnienie nadal niskie, powietrze w normie.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
5: Już prawie siódma. News Meloradia, Marcin Sikora.
6: Jest ruch polskiego MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Skierował on do amerykańskiej ambasady notę, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
7: Zwracamy się z prośbą o wskazanie podstaw i prawnych, i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobro na terytorium Stanów Zjednoczonych. Chcielibyśmy poznać, jaki dokument podróżny umożliwił mu przekroczenie granicy.
6: Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Wstęp do górskich parków narodowych będzie droższy. Ceny biletów pójdą w górę w związku z dopłatą na ratownictwo górskie. Ta wynieść ma 15%. W Holandii trwa loteria dla osób oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach. Za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje jeden los. Co tydzień można tam wygrać nawet 400 euro.
5: A co takiego los dzisiaj dla was przygotował na środę? Tego jeszcze nie wiemy, ale za to jesteśmy pewni, że podkręcamy tempo i gdy inni gadają, to my już gramy. I taką wam fajną środę od rana

Samba. Bryska w Melo Radio, podkręcamy tempo, jak my to lubimy robić razem z wami od samego rana, 12 minut po godzinie 7. A ta czasami to nas dopadają różnego rodzaju trudne rozkminy. Jedna dzisiaj na przykład taka, słuchajcie, jak myślicie, słomka, taka wiecie, do picia, to ma dwa otwory czy jeden, jak myślicie? Dajcie znać i weźcie nam to jakoś, wytłumaczcie i innym. Czekamy na głosówki wasze, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki, tam wystarczy kliknąć ikonkę słuchawki i nagrać głosówkę i zgarnąć fajny merch. To co, słomka ma dwa otwory czy jeden?

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Ja im wierzę, it's gonna be okay. Robin Schulz i James Blunt w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana w środę. Dzisiaj 13 dzień maja. Słuchajcie, nie przejmujcie się, bo jest impreza, na której nie może was zabraknąć. W środku lata będzie najlepsza muza i super DJ-e, gwiazdami Axwell, Paul Van Dyk, Afrojack i Scooter, między innymi, bo lista wykonawców mega długa i fantastyczna. To Sunrise Festival, na który bilety będą do zgarnięcia w Melo Radio już dzisiaj, a już w piątek nowy program na naszej antenie. To Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise on Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą dla was na rozgrzewkę. A teraz w Melo Radio jeszcze jedna gwiazda, która tego lata zagra dla was w Kołobrzegu. Sony Folera w Melo. Już 19 minut po 7.

0: Wiecie, jak to jest. Dopada was taka poranna rozkmina i potem trzyma przez cały dzień i nie wiecie, czy wy dobrze wiecie, czy jednak w temacie nic nie wiecie. Ale na szczęście zawsze was możemy zapytać i poprosić o głosówkę. To dzisiaj pytamy, słuchajcie, jak myślicie, słomka to ma dwa otwory czy jeden? No co myślicie?
1: Słomka nie ma jednej dziury, nie ma nawet dwóch. Ona ma po prostu jeden wielki otwór.
0: Tak też można podchodzić do tego tematu. Czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch za najlepsze. Wbijajcie i nagrywajcie na meloradio.pl.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: szczoteczki elektryczne Oral-B AJO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.
13: Za czym można naprawdę mocno tęsknić? Za chwilę wam o tym powiemy, założę się, żebyście nie przypuszczali. Ale wcześniej David Guetta i Kelly Rowland w Melo.

0: Tsunami. Mocny numer w Meloradiu, mocny czas ostatnio. Słuchajcie, w tamtym tygodniu matury, w tym egzaminy ósmoklasistów. Sporo uczniów chciałoby już odpocząć od szkoły, a no. Tymczasem wyobraźcie sobie, są tacy, wiem, że ciężko w to uwierzyć, którzy za szkołą bardzo tęsknią i chętnie by do niej wrócili.
1: Nie.
0: Tak właśnie zrobiła pewna kobieta w Stanach. Słuchajcie, 28-latka podrobiła tam dokumenty i udawała nastolatkę. Wszystko po to, żeby wrócić znów do szkoły.
1: Ale po co?
0: No jak po co? Żeby wrócić znów do szkoły. Niewiarygodne, nie?
1: No.
0: Na takiej podrobionej legitymacji udało się jej pochodzić do średniej szkoły przez 2 tygodnie. Dwa tygodnie to w sumie niezły wyczyn. Zanim ją zdemaskowali i wyrzucili. No, widzicie, jak macie fajnie? Zobaczcie, teraz to zupełnie inaczej podejście do tematu wygląda, nie? Wy to możecie mieć to na co dzień, inni muszą kombinować, także korzystajcie, bo wakacje już niedługo i to dobre wam się skończy. W Meloradiu podkręcamy tempo w środę rano 13 dzisiaj, za 15:08.

0: Be Mine, James Hype, najlepszy drop nowych hitów z samego rana. Idealnie to zabrzmiało, za 8 minut będzie 8, za chwilę też newsy.
1: No i w tych newsach będzie Eurowizja.
0: Prawie idealnie, jak na razie jest nieźle.
1: Tak.
0: Szczegóły za kilka chwil. A już o 8 zagramy Graceland Yearbox w Melo. O szczegółach pogody na środę też wam powiemy w Melo Radio za chwilę.

0: Honestly.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Ekospalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami. Zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Eko Spalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
7: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
1: Po reklamie. Trafik.
9: Korek goni korek o tej porze oczywiście, no bo mamy długi sznurek aut na Alei 29 listopada w stronę Opolskiej. Noga z gazu także na Żmójckiej do 29. Na Lubicz, na Rakowickiej tutaj ciasno. No i oczywiście na Konopnickiej od Forum do Jubilata też mocno zwalniamy.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
9: Spójrzmy za okno, no i sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie dzisiaj. Zdecydowanie więcej przejaśnień niż wczoraj. No i na krakowskim niebie trochę słonecznych chwil, choć jednak chmur także sporo. Na szczęście raczej w ciągu dnia nie powinien padać deszcz, co najwyżej jeszcze o poranku może delikatnie pokropić. A na termometrach na szczęście temperatura idzie cały czas do góry, choć teraz jeszcze jesteśmy poniżej 10 stopni, maksymalnie dzisiaj do 14.
5: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
10: Już prawie 8:00, newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
11: Alicja Szamplińska wystąpi w finale Eurowizji. W półfinale w Wiedniu wykonała utwór Prey, pokazała mocny wokal i dopracowane w każdym detalu show. Po jej występie internet zalała fala komplementów, a tak po werdykcie przywitali ją dziennikarze.
12: Prey!
13: Yeah! Yeah! Alicja! Alicja! Alicja!
11: Finał Eurowizji już w tę sobotę. A w Gdańsku dziś miejskie ćwiczenia przeciwpowodziowe mogą spowodować chwilowe utrudnienia w ruchu. Działania służb zaplanowano m.in. przy zbiornikach retencyjnych. I na koniec Sztokholm, bo do Bałtyku wypuszczono tam tysiące łososi. To w ramach corocznego zarybiania morza. Wydarzeniu przyglądały się przedszkolaki, ale także mewy, które liczyły na łatwy do zdobycia obiad.
9: Możecie być pewni, że do zdobycia będzie fajny merch już za chwilę. Tak, jeszcze u niektórych to przed śniadaniem nawet drugim może wpaść. To już za moment, a teraz zagramy, gdy inni gadają.

0: 321-321-777. Taki mamy numer telefonu i czekamy na wasze zgłoszenia do Gotowych na Wszystko.
1: Dwie osoby mają szansę, dzwońcie już teraz i zgarniajcie merch od Melo do wzięcia. Fajne skiety i Melo torba, szykowna, stylowna, stylowa, praktyczna, będzie wam się przydać, mogła na pewno w tym sezonie. Czekamy, dwie osoby, dzwońcie teraz, 321-321-777.

Switch Disco, Alan Henderson w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was zabawę, gotowi na wszystko. Szansa, żebyście sprawdzili, czy już się dobrze rozgrzaliście w środę. Najpierw co trzeba zrobić? Zadzwonić do nas.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Już 17 minut po 8 mamy, jest z nami Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: Hello. Cześć, witam.
0: Cześć Agnieszka. Słuchajcie, nie podejrzewacie, jakie plany ma Agnieszka na dzisiaj. Agnieszka, wyobraźcie sobie, dzisiaj to będzie sadzić krzaki.
3: Wow.
4: Trochę zazdro.
0: Dobra, Agnieszka, powiedz mi, czy ty masz jakiegoś sąsiada, który tam luka za bardzo na ciebie, czy co? O co chodzi?
2: Ja mam wielu sąsiadów wokół. Jesteśmy jedną wielką rodziną, machamy sobie, kłaniamy się sobie, krzyczymy, jak to na wsi bywa.
0: Tak jest, ale żeby za bardzo nie machali i nie było ich widać, to sadzisz im krzaki. Fajnie, jest okej. Kasia, cześć Kasia. Kasia też jest.
5: Cześć, cześć.
0: Cześć, siemanko. A Kasia dzisiaj to na basen się wybiera z ekipą, z koleżankami, nie?
5: Tak, dokładnie. Już się nie mogę doczekać.
0: No wprawdzie to nie jest sadzenie krzaków, ale też fajnie. Słuchajcie, gotowi na wszystko to jest zabawa, w której najważniejszą zasadą jest to, żebyście się zgłaszali imieniem.
1: Gotowi na wszystko.
0: A za dwie poprawne odpowiedzi na pytania są skiety, za jedną melotorba. Czy to jest jasne? Możemy startować?
2: Tak.
5: Tak.
0: Lecimy. Pytanie pierwsze dzisiaj. Gdańsk znajduje się wśród 5 najludniejszych miast w Polsce. To prawda
2: tak,
0: czy kto? Kto?
2: Aga.
0: Halo?
4: Aga.
0: Aga, słuchamy.
2: Prawda.
0: A nieprawda.
4: O, widzisz. Wow.
0: Słuchaj, Gdańsk jest na 6. miejscu, no. Prawie dobrze. No. No dobra, lecimy dalej. Jeszcze drugie pytanie. Ile kolorów znajduje się na fladze Seszeli? 5 czy 8?
5: Kasia.
0: Kasia, słuchamy Kasi.
5: No to jest strzał. Myślę, że 5.
0: I dobrze myślisz, Kasia. Dobrze. Poszło nieźle. 1 punkt na koncie Kasi, a co za tym idzie? Melotorbę. Kasia, wysyłamy do ciebie. Aga, spokojnie. Masz krzaki, sadź spokojnie. A oprócz tego my ci merch od Melo też dorzucamy, bo tu każdy musi być zadowolony. Trzymajcie się.
2: Dziękuję bardzo. Świetna zabawa.
5: Super,
2: pozdrawiam.
5: Dzięki.
0: Pa.
1: Gotowi na wszystko.

0: Ebony Hollow. W Meloradio podkręcamy tempo. Słuchajcie, wiecie, że lubimy różnego rodzaju rozkminy i teraz uwaga, do czego doszli geniusze. Totalnie rozwalili wszystkim głowę. Dokonali czegoś niemożliwego. Autorzy pracy, wpływ masła orzechowego na ruch obrotowy Ziemi. Doszli do wniosku, że uwaga, teraz siedzicie, że masło orzechowe nie ma żadnego wpływu na ruch obrotowy Ziemi. Brawo!
1: Brawo!
2: A to się nawet się spodziewałem.
0: Patrzcie, jaki wy macie wpływ na to, co dzisiaj z wami się będzie działo.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
1: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ekospalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
19: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Żabce.
19: Za 6,99 i że na bogato.
20: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
19: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
20: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
19: Dokładnie.
21: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
23: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
22: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
23: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
22: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
24: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
25: O reklamie.

0: and Brother Troubles w Melo Radio. Podkręcamy tempo i tak sobie tutaj z Darią rozkminiamy, wiesz, Marcin, do kogo by tu się można było wkręcić na jakąś urodzinową imprezę. Weź tam sprawdź w kalendarzu u siebie. W telefonie sprawdź, Daria, w telefonie.
1: Dobra, ja już sprawdzam.
0: Do kogo masz tam numer, kto ma dzisiaj urodziny?
1: Ma Robert Pattinson.
2: Ten Robert Pattinson.
1: Dokładnie ten wampir, tak.
0: Dobra,
1: każdy zna.
0: Słuchajcie, w czasach ogromnej popularności sagi Zmierzch podobno co najmniej raz w tygodniu Robert Pattinson był zaczepiany przez fanów na ulicy z pytaniem, czy mógłby ich ugryźć jak wampir.
1: Ja nie zadawałam takich pytań, okej?
0: Ty to chyba brałaś udział w tej ankiecie internetowej, uwaga.
3: Czy lubisz Roberta Pattinsona? Nie.
0: O, i cenię za szczerość.

0: How Does It Feel z Dub Dogs w Melo. Jakbyście się czuli, gdybyście mogli zdecydować o czymś istotnym? No możecie, więc czujcie się fantastycznie, głosujcie na ten numer, to propozycja do 30 Meloradia. To ja proponuję, żeby newsy były za chwilę.
1: Dowiemy się m.in. ile kosztowała Amerykę wojna z Iranem i ile kosztowały zakupy w kwietniu.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Jeleniowie Ellie Goulding w Meloradio. A ile będzie na termometrach dzisiaj, to dowiemy się też już niedługo w Meloradio. Za 8 minut 9:00.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
5: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
12: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
15: O reklamie. Autopromocja.
16: Wieczorami.
15: Idę w Melo.
16: Zabieram Was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla Was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Posłuchaj na 101.3 FM. Trafik.
1: Duży ruch na drogach w Krakowie. Sporo czasu stracicie przy wyjeździe z Ruczaju przez Kobierzyńską. Ścisk także na Zakopiance przy dojeździe do Wadowickiej. Noga z gazu na Bielickiej, na Nowochódzkiej, a także na Konopnickiej. Tutaj bardzo duży tłok do Jubilata. Tłoczno oczywiście też na Alejach do Kleparza i na Czarnowiejskiej do Alei.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
1: To troszkę lepsze wieści pogodowe niż wczoraj, ale i tak dalecy jesteśmy od majowego entuzjazmu pogodowego, bo dziś trochę więcej przejaśnień na krakowskim niebie, no ale i tak sporo chmur, do tego także silniejszy wiatr. Co do temperatury, no to maksymalnie dzisiaj na termometrach w Krakowie do 13-14 stopni Celsjusza, jeżeli już, to delikatnie może pokropić. Ciśnienie w dół.
2: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
3: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
4: Wojna z Iranem kosztowała dotąd Amerykę 29 miliardów dolarów, tak twierdzi Pentagon. Widoków na trwały pokój wciąż nie ma. Codzienne zakupy w kwietniu w Polsce zdrożały z kolei rok do roku o 3,7%. Ceny samej żywności poszły w górę o 3,3%. Tak wynika z raportu UCI Research i Uniwersytetów WSB Merito. Teraz zrobi się dużo goręcej, bo trwa egzamin ósmoklasisty. Trzydniowy maraton dobiega jednak końca. Uczniowie mają za sobą język polski i matematykę. Dziś mierzą się z ostatnim egzaminem z języka obcego. A gdzie chcą kontynuować naukę? O to pytaliśmy uczniów z Mrągowa.
5: Liceum do Ogólniaka na Bielchema.
6: Ja chciałam iść do leśniczej.
7: Pewnie do zawodówki albo do technikum waszym.
6: Technikum weterynarii.
4: W mrągowskich szkołach podstawowych do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 221 uczniów.
3: My od rana przystąpiliśmy do środy i to jest najlepsze miejsce, gdzie możecie tę środę spędzać, czyli razem z Melo. Podkręcamy tempo, Waldek, Marcin i Daria. Cześć, siema, hej, jest dziewiąta, inni gadają, a my już gramy. Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

wystąpi Florida. Już dzisiaj zaproszenia na tą super imprezę mogą być wasze. Wbijajcie szybko na meloradio.pl i zgłoście się. Napiszcie, dlaczego chcecie pójść na koncert Florida i zostawcie swój numer telefonu. A jak do was zadzwonimy, to pamiętajcie, że musicie koniecznie odpowiednio zareagować głośnym yeah. Wtedy wlotki na koncert Florida będą wasze. Gorąco się robi, teraz będzie jeszcze bardziej. Modelki i Włodarski w Melo.

0: Basto i Holdio w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Co ja mówię do ciebie najczęściej, Daria? Takie jedno słowo. Jedno konkretne na S.
1: Sławki!
0: Sławki! Słuchaj, kiedy miałeś ostatni raz tak, że miałeś wrażenie, że głos ci się skończy?
2: No często, codziennie tak mam, jak to, krzyczę na was, bo mnie nie słuchacie.
0: To ja mam tak teraz, ale spróbujmy. Uwaga, wiadomo, że Zetki robią wszystko inaczej, no nie? Wszystko.
2: Okej, no czasem. Dobra.
0: Sprawdzono, jak Gen Z korzysta z rozrywki, także prześwietlili cię bardzo dokładnie. Okazuje się, że inaczej na przykład niż milenialsi, większość młodych użytkowników subskrybuje platformy streamingowe tylko po to, żeby obejrzeć wybrany tytuł, a następnie szybko rezygnują z usługi. Nie chcą też płacić pełnej ceny za gry wideo, większość przestało też kupować muzykę w formie fizycznej, czyli na płytach. Natomiast Gen Z częściej niż inni chodzą do kina na filmowe premiery. To trochę może zaskakiwać, skoro nie jesteś tak chętna do wydawania kasy. Co? Bilety tanie nie są.
2: Ale to mnie nie dziwi, bo w sumie mówisz, możesz się odwalić jakoś fajnie do tego kina, a wiadomo, też jedzenie w kinie smakuje lepiej niż w domu.
0: No jasne.

0: Beauty and the Beat, Nicki Minaj i
1: Justin!
0: Nie chciałem ci zabierać tej przyjemności. Słuchajcie, jak jesteście w pracy, macie takie wrażenie, że robicie coś i jakoś tak efektu nie widać, to spokojnie pomyślcie sobie, że być może na efekty musicie trochę poczekać i za kilka lat na przykład wszyscy będą mówić i słuchać tego, co dzisiaj wy robicie. No, tak trochę jest z tym numerem, nie? Justin, Nicki Minaj.
1: Justin!
0: Prosto także z naszej 30 Veloradia. Głosujcie.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
9: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
14: Co masz?
15: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
14: Chips Lays? Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
14: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
15: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.

0: Kala Fernandez. Co jeśli? Co by było, jeśli wpadłaby wam dodatkowa kasa? Teraz, tak od razu, szybka kasa do zgarnięcia jest w Meloradiu. I cały czas obowiązujące pytanie. Co byście z nią zrobili? Na co wydali? Wbijajcie na meloradio.pl i zaskoczcie nas jakimś swoim oryginalnym, mega odjechanym pomysłem. Adrian, na co pójdzie kasa?
1: To obiad dla kolegów. Jesteśmy zmęczeni właśnie po dni pracy, więc taki obiadek by się przydał.
0: Zdecydowanie by się przydał, należy się. A wy, jaki macie pomysł? Na co wydacie? 200 czekają, czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Pojawcie się koniecznie i napiszcie, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. A najlepsze jest to, że ta kasa pojawi się u was od razu. Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl.

0: Mega klimat, patent numer 2 za Magnetic. Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Siemany.
1: No siemanko.
0: Muszę cię ostrzec delikatnie. Uważaj, uważaj dzisiaj. O, ale uważaj bardziej niż zwykle. Ja wiem, że uważasz codziennie, ale dzisiaj bardziej niż zwykle. Musisz uważać na Darię. Aha. Daria dzisiaj puszcza bardzo różne fajne rzeczy z laptopa. Także uważaj.
1: Ja słyszałem, jak śpiewa Bibera, to znaczy, że słyszałem już chyba wszystko dzisiaj.
0: Mało słyszałeś.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Jazz is pretty, can't deny it w Melo Radio.
0: Jakby co, pamiętaj, że ostrzegałem.
1: Dobra, Darka, a mogę jakąś próbkę z Kolima?
3: Sexy mama.
1: A to nowość widzę.
3: Temperatura.
1: Pozdrawiamy panią Justynę Steszkowską. No i zapraszam o 10:00.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
11: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM. Trafik.
18: Na to, co w Krakowie dzieje się na drogach. No troszkę lepiej oczywiście mamy niż jeszcze godzinę temu i jedziemy już bez jakichś wielkich korkowych utrudnień, no ale mimo wszystko ruch w Krakowie dosyć duży. Za chwilę prognoza pogody, a potem wiadomości, no i będziemy mówić o zmianach związanych z rondem Polsatu.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
18: Zmienna aura dzisiaj w Krakowie, co prawda raczej nie powinien jakoś mocno padać deszcz, co najwyżej może troszkę pokropić, no ale to niebo nieciekawe. Z przejaśnieniami, no i słoneczne chwile mamy i będziemy mieć w kolejnych godzinach, no ale też sporo chmur, momentami takich dosyć groźnych. Na termometrach natomiast dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 14 stopni Celsjusza. Wiatr momentami mocniejszy, ciśnienie w dół.
19: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl.
0: To są newsy Meloradia Kraków.
18: Paweł Chudzio. Zaczynamy od dobrych wieści dla kierowców. Od dziś rondo Polsadu otwarte w ruchu okrężnym. To oznacza likwidację ronda tymczasowego u zbiegu ulic Lublańskiej i Bora Komorowskiego. Kierowcy mają dostępny jeden pas ruchu. Do 20 czerwca będą jeszcze prowadzone prace wykończeniowe. A to nie koniec zmian w tym rejonie. Od piątku będzie nowa organizacja ruchu przy skrzyżowaniu ulic Pilotów, Młyńskiej i Meissnera. Udostępniona zostanie druga jezdnia ulicy Pilotów i przywrócony ruch okrężny na rondzie Młyńskim. Te wieści dla kierowców bez wielkich fanfar, no ale za to wczoraj z okazji 600 62. urodzin Uniwersytetu Jagiellońskiego hymn akademicki Gaude Amus Igitur został odegrany przez hejnalistę z Wieży Mariackiej, a wszystkiemu przysłuchiwał się rektor UJ-u profesor Piotr Jedynak.
20: Wpadliśmy na pomysł, żeby z Wieży Mariackiej zabrzmiał hymn akademicki, pieśń, która jest pieśnią radości, ale przestrzega przed tym, żeby korzystać z życia, bo szybko przemija.
18: No i wiadomości o 10 już przeminęły, a za godzinę o muralach w Krakowie.
21: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
22: Na początek strzelanina w Lubinie na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło w nocy na osiedlu przy lesie. Według nieoficjalnych informacji zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Motywem mogły być narkotyki. Na wolności i bez dozoru to decyzja sądu w sprawie 57-letniego kierowcy po wypadku Łukasza Litewki. Śledczy domagali się aresztu, mówi prokurator Bartosz Kilian.
23: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy.
22: Orzeczenie sądu jest prawomocne i oznacza też zwrot kaucji oraz zniesienie dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Do tragicznego potrącenia jadącego rowerem posła doszło 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę. To podczas gali otwarcia 79. Festiwalu w Cannes.
24: Siemanko, jest 10, Nadi po tej stronie i mamy środę, coraz bliżej do weekendu.
25: Juhu.
24: No ja się też jaram. Jazzy, Spritz, Candy Night, kiedy inni gadają, my już gramy.

Meduza. I Henry Camomile. Don't wanna go home na radio. 15 minut po 10. Słuchajcie, przypominam o tym, że w piątek po 21 to się będzie bardzo działo. Sunrise on Air! Słuchajcie, poświęcony program będzie właśnie temu, co się wydarzy już pod koniec lipca w Kołobrzegu na Podczelu. Sunrise Festival, coraz większymi krokami się zbliżamy. Będziemy mieli okazję, by trochę więcej pogadać o tej imprezie. No ale oprócz tego też pogadać o artystach, którzy tam będą. No i myślę, że podczas tego spotkania właśnie też będzie szansa na bilety na to niezwykłe wydarzenie. Słuchajcie, Melo Radio w piątek po 21. Okay.

Anyma i Joji, Beautiful w Meloradio. No i tu się skrywa prawdziwe piękno. 26 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i co by nie mówić, no to świat jest ogromnym, przepięknym miejscem. Ale kiedy człowiek podróżuje, zdaje sobie z tego sprawę, że rzeczywiście jest trochę mały. I o tym śpiewa Kukę 2115 w numerze Taki mały ja. A ja zagram go już niedługo.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Kukę 2115 i taki mały ja w Melo Radio. 15 minut do 11, podkręcamy tempo. No i możemy tak podkręcić, że na przykład ktoś przytuli szybką kasę, 200, a może nawet i 500 zł, na co tylko chcecie. Patryko, stary, opowiadaj, na co ty byś wydał, mordo?
1: No, no klimatyzację do samochodu, teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się tutaj zainwestować.
0: Zwłaszcza jeżeli jakaś trasa gdzieś tam się szykuje, to na pewno. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Nie czekajcie, tylko od razu wbijajcie na naszą stronę, dajcie znać, na co chcielibyście to wydać. No bo kasa stygnie, a po co ma się marnować?

0: Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight w Meloradio, podkręcamy tempo. Kocham to nagranie, naprawdę jestem ogromnym fanem. Jestem też fanem Marcina Sikory, o czym na pewno wie. Siemano.
1: No, cześć.
0: Co tam masz w newsach?
1: W newsach mam o tym, że w zasadzie warto być fanem Polaków, bo Polacy naprawdę dużo potrafią, dużo robią i zdobywają.
0: Polska to jest sigma wśród narodów.
2: A już o 11 zagramy
0: Handy Dust Carries i Zokiria w Meloradiu. Gramy to punktualnie o 11, kiedy jeszcze inni będą gadać, także dobrze, że jesteście.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
0: Po reklamie.

0: Погода.
1: Na pewno tak intensywnie jak wczoraj nie będzie dzisiaj padać, za to pokropić delikatnie już troszkę może. Sprawdzamy dokładnie, jak pogoda wygląda i będzie wyglądać w najbliższych godzinach w Krakowie. Na termometrach dzisiaj maksymalnie do 14 stopni Celsjusza. Pochmurno z przejaśnieniami, no i troszkę słonecznych chwil, choć chmury też co jakiś czas mocniej dają znać o sobie. Ciśnienie poleciało w dół, wiatr mocniejszy.
2: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Urzędnicy poszukują artystów. Miasto ogłosiło konkurs na projekt dwóch nowych murali. Pierwszy ma powstać na elewacji kamienicy przy ulicy Kościuszki i nawiązywać do mitologii Słowian. Drugi, przy Alei Kijowskiej, ma upamiętnić setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy.
3: Szczególnie ludzie młodzi, poprzez pryzmat takiej popkultury, jak oni postrzegają jako takie międzypokoleniowe spojrzenie na twórczość Andrzeja Wajdy. Tutaj nie mamy jak gdyby jakiś tak ich ram.
1: Mówił Marcin Krawczuk z Wydziału Kultury Urzędu Miasta. Liczy się współczesne podejście do tematu. Zgłoszenia do 26 maja. A od 14 czerwca rozpoczną się regularne kursy pociągów regionalnych na zmodernizowanej trasie pomiędzy Nowym Sączem i Marcinkowicami. Według władz województwa małopolskiego nowe połączenie usprawni komunikację na Sądecczyźnie. A tymczasem w Krakowie mieszkańcy mogą już korzystać z trzeciego etapu parku kolejowego. Nowy ciąg pieszo-rowerowy połączył Zabłocie z Podgórzem. Za godzinę o noc muzeum.
4: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Premier ogłosił przełom po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rząd zapowiada dokonywanie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w Unii Europejskiej. Z ust Donalda Tuska padły też przeprosiny.
6: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
5: Premier zastrzegł jednak, że nie będzie to otwarcie drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej. Tydzień temu wybuchł tam pożar lasu. Teren pogorzeliska został przekazany już lasom państwowym i prywatnym właścicielom. Na koniec o tym, że Polak naprawdę potrafi. Bartek Ziemski zdobył 4. najwyższy szczyt świata, Lhotse, i zjechał z niego na nartach. To jego 8. ośmiotysięcznik, na który wszedł bez wspomagania tlenem z butli i dokonał zjazdu.
4: Siemanko, my też robimy zjazd, ale w stronę weekendu, bo już środa, czyli mały piątek. Ja jestem Adi i mówię wszystkim, przepraszam, Eluvida! Tak jest, kiedy inni gadają, już gramy. Andy Dust w Melo.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio, bo mowa ciała potrafi zdradzić naprawdę praktycznie wszystko. A teraz z Darią zrobimy wam tutorial niczym z YouTube'a. Fajna
1: Jej,
0: muzyczka?
1: Ej, super!
0: Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażemy pokażemy wam, jak wygrać bilety na Floridę. To po pierwsze wchodzimy na jaką stronę, Daria?
1: Na meloradio.pl.
0: Dokładnie! Jej. A gdy później zadzwoni do was telefon od Melo, usłyszycie coś takiego.
1: Sometimes I get a good feeling. Yeah.
0: No i w zasadzie tylko musicie zrobić je, jak usłyszycie w słuchawce Floridę i macie bilety na koncert w Warszawie, bo to już za chwilę, 23 maja. Także będzie na pewno przepięknie. No, wbijajcie, szykujcie się i trzymamy za was kciuki. A to będzie Bryska i Obca. Przy okazji Bryska przypomina o tym, żeby chodzić na siłownię. Ja pójdę dzisiaj.

0: Oscar Metcalf, Sweet Nothings, to jest Meloradio i tak podkręcamy tempo. Przegenialna nuta. Idealnie się do tego wajbuje w pracy, popija kawusie. Mam nadzieję, że towarzyszy wam dobra energia. A jeżeli jej trochę brakuje, to spoko, od tego jesteśmy my. I przypomnimy, co może miłość zrobić z człowiekiem, no bo od niej można oszaleć. Dosłownie, tak nawijają państwo David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson. Crazy What Love Can Do. Dawno nie było, mega się jaram.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w NUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
18: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.

No dawno tego nie słyszałem, ale to jest piękna nuta. David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson i Crazy What Love Can Do w Melo Radio. No trochę szaleństwa w tej miłości zawsze się przyda. Podobno spontaniczność też jest super ważna. Nie wiem, nie znam się, pracuję w radiu. Ale chciałem tylko powiedzieć, że w piątek po 18 taka propo jest 30 Melo Radia, na którą serdecznie zapraszam. Na tym się trochę znam. Można głosować na meloradio.pl na wybrane przez was numery. I pamiętam, że nie tak dawno temu, bo to chyba było... jakoś w majówkę, może trochę później, nieważne. Thomas Gray i Rumors niedawno był na pierwszym. Jeżeli pomożecie tej nucie, to na pewno znowu uda się osiągnąć taki piękny wynik.

0: Meloradio Kraków.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Marcin, czy po wysłuchaniu tego utworu słowno-lirycznego odczuwasz satysfakcję?
1: Satysfakcję odczuję, jak przeczytam serwis przed 12, bo pójdę do domu.
0: Aha, do tego wrócimy. A to był Calvin Harris i Jazzy Satisfy w Melo Radio. No, laur konsumenta na pewno został przekazany. Satysfakcja klientów i odsłuchowiczów na 100%. A propos serwisu, proszę bardzo, co w newsach?
1: Śnieg! Ja uwielbiam ci zostawiać takie informacje.
0: Nie, ja wychodzę, dziękuję.
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo i Renicone Walt Loco Loco. On to robi specjalnie, naprawdę. Jeszcze wychodzi uśmiechnięty, śmieje się jeszcze ze mnie w twarz. Loco Loco punktualnie o 12.
2: Autopromocja.
3: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
3: Ale jak to brzmiało? No i?
4: Ani spać, ani się położyć.
2: No jak co? Wstawać!
6: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
3: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
2: Waldek,
3: Marcin
6: i Daria.
2: I to nie było. Bzziu.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
8: Develia. Dobrze być w domu.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 zł.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakówbalice.pl.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Wieczorami idę w Melo i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Pogoda.
2: Kilka słów powiedzmy o tym, co w pogodzie się dzisiaj dzieje. Aura bardzo zmienna, bo raz górą słońce, raz jednak chmury szczelnie przykrywają krakowskie niebo. No i taka przeplatanka będzie dzisiaj przez cały dzień. Za to nie powinno tak mocno padać jak wczoraj. Jeżeli już w ogóle, to delikatnie powinno pokropić. Na termometrach dzisiaj w Krakowie maksymalnie do 13-14 stopni Celsjusza. Wiatr niestety momentami mocniejszy. Ciśnienie w dół.
0: To są newsy Melo Radia Kraków.
2: Paweł Chudzio. Zmiany na rondzie Polsadu. Otwarto je w ruchu okrężnym. To oznacza likwidację ronda tymczasowego u zbiegu ulic Lublańskiej i Bora Komorowskiego. Kierowcy mają dostępny jeden pas ruchu, no i wielu skarży się jednak, że to otwarcie nie poprawiło sytuacji. A do 20 czerwca prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe. Tymczasem zakończył się remont Kossakówki, czyli dawnego domu Kossaków w Krakowie. Muzeum Krakowa planuje urządzić tam wystawę poświęconą artystycznej rodzinie i miejsce pracy twórczej. W temacie kultury w piątkową noc ponad 60 instytucji otworzy swoje drzwi dla zwiedzających. To w ramach Nocy Muzeów. Tegorocznej odsłonie towarzyszy hasło Muzea Łączą, mówi pełnomocnik prezydenta do spraw kultury Paweł Szczepanik.
3: Muzea Łączą rzeczywiście to jest chyba dobry punkt wyjścia do tego, żeby powiedzieć co szczególnego. Po pierwsze ponad pół setki instytucji, ale nie tylko instytucji, ale też organizacji czy prywatnych muzeów, które dołączyły do tej inicjatywy.
2: Wiele placówek udostępni swoje wystawy bezpłatnie albo będzie sprzedawać bilety w symbolicznych cenach.
4: Minuta do 12. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
5: Rzecznik Praw Obywatelskich nie będzie ubiegał się o drugą kadencję. Marcin Wiącek swoją decyzję tłumaczy chęcią pozostania niezależnym do ostatniego dnia.
6: Udział urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich w wyborze rzecznika, który jest siłą rzeczy wyborem politycznym, ponieważ wymaga decyzji Sejmu, a następnie Senatu, jest dla mnie trudny do pogodzenia z standardem niezależności tego urzędu.
5: Procedura wyboru nowego rzecznika już trwa, kadencja Wiącka upływa 23 lipca. W nocy w Tatrach spadł śnieg, pojawił się już na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza. O poranku na Kasprowym Wierchu było minus 7 stopni. Zmiany w czterech genach pomogły śledziowi opanować Bałtyk. Musiał się przystosować do nietypowo niskiego zasolenia, tak wynika z badań szwedzkich naukowców.
7: Jestem tak stary, że pamiętam, że był śledzik na naszej klasie. A na zegarach jest 12. Siemano, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. I zaczynamy od ziomka, który pojawi się na Sunrise Festival, czyli Renny Zonnewald. No i Gorka.

Gibbs Dope House for Money win w Melo Radio. Gibbs, prośba, żebyś nagrał sequel tego numeru, bo ta nuta to jest naprawdę potężne motoryzacyjne złoto. A skoro gadamy o motoryzacji, to takie przypomnienie, mini kind reminder, bo może dawno tego nie robiliście. Może dzisiaj jest dobry dzień, bo i tak pogoda średnia, żeby sprawdzić, co u waszych samochodów. Wiecie, nie wiem, sprawdzić, czy macie płyn do spryskiwaczy, płyn chłodniczy, płyn hamulcowy, jakie jest ciśnienie w oponach. Wiecie, to są małe elementy, które tak naprawdę mają fundamentalne znaczenie tuż przed tym, jak auto się zepsuje. A dzięki temu może wcale się nie popsuje. No, do listy dorzucam jeszcze sprawdzenie oleju.

Sony Fodera, Crystal i My Lovin' w Melo Radio. Podkręcamy tempo. 27 minut po 12, podkręcamy tempo. Kawusia, ladies and gentlemen, kawusia jest lekarstwem na całe zło, zwłaszcza w taką pogodę, kiedy i biometr niekorzystny, kiedy pada szaro, ponuro, brzydko. Nie, ta pogoda to jest jakaś porażka. Koleżanka do mnie napisała przed momentem, że powinniśmy się zbuntować, że to jest nielegalne, żeby nie było słońca i żeby było aż tak smutno na dworze. Ja się z tym zgadzam. Jeżeli chcecie podpisać się pod petycją, to zapraszam na WhatsApp Melo Radio.

0: Reklama.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
13: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
14: Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

Model Kiwodarski, Miss Dior Melo Radio, 18 minut do godziny 13. Jeżeli wy też chcecie z radości zaśpiewać sami na mina ehe, to chyba w ogóle była Shakira. Łaka łaka, nie Mikołaj? Tak? Dzięki. No to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka na was szybka kasa. Piszecie, na co chcecie to wydać. 200, a może nawet i 500 złotych do zgarnięcia. To uczciwa cena jak za darmo. Także wbijajcie, nie czekajcie, zróbcie to od razu, co będziecie na później odkładać obowiązki. No, a dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was i przekażemy dobre newsy. Two ships in the night.

0: Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Podkręcamy tempo w nowym Melo i mamy 7 minut do 13, a ze mną jest Ula. Siema!
1: Jestem, cześć.
0: Co tam w newsach?
1: A w newsach, tak, będą ceny paliw, no i sprawdzimy konto Messiego, ha, bo wiadomo, ile zarabiam w amerykańskim klubie Inter Miami.
0: Oczywiście za dużo. A już o 13 zagramy Christian Marci, Fast Cars and Superstars w Melo. Wiecie, jaki taniec pasuje do tej muzy? Taniec robota. Właśnie to robię. Nie możecie tego zobaczyć, ale to tylko lepiej.

0: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Gorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Nowe maksymalne ceny paliw. Jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,39, za benzynę 98 6,98, a za diesla 6,92. I choć ceny paliw powinny być stabilne w najbliższych dniach, to na rynku międzynarodowym trudno o optymizm, bo rozejm między USA a Iranem jest kruchy, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
2: I ropa nawet, no jeżeli tam nieco spadnie, to jednak w krótkim czasie wraca z powrotem do tych wysokich poziomów przebijających wyraźnie $100.
1: Rządowy program CPN ma być przedłużony do końca maja. No a na koniec zajrzymy na konto Messiego. Pensja piłkarza po przybyciu do Interu Miami wzrosła ponad dwukrotnie. Messi zarabia prawie 25 milionów euro za sezon.
0: Ja pamiętam, jak piłki złotej nie chciał oddać lewemu. Ja pamiętam to do dzisiaj.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Ale życzę wam, żebyście mieli bardzo dobry nastrój, tak jak Lewandowski i... Boże, kto tam był? Mikołaj, przypomnij mi. Boże, zapomniałem, bramkarz.
4: Szczęsny.
0: Żebyście mieli taki dobry nastrój, jak ci panowie na autokarze. Siemano, Adi po tej stronie. Dla usprawiedliwienia spałem dzisiaj 6 godzin, dobra?

John Summit, The Chainsmokers, Hills i w Melo Radio. All the time. I 14 minut po godzinie 13. Słuchajcie, sprawdzam, w jakim wieku jest John Summit i facet ma 31 lat i tak wnioskuję po tym numerze i jego tempie dokładnie, 138 uderzeń na minutę, że chyba facet nie musi chodzić jeszcze do fizjoterapeuty i jest w niezłej kondycji, no bo gdyby go bolał kręgosłup albo cokolwiek innego i po prostu narzekałby na kwestie zdrowotne, to raczej ta muza nie byłaby aż tak szybka, no bo jeżeli występuje z takimi sztosami w Las Vegas, tak jak na przykład jutro w czwartek, no to wątpię, żeby tam coś go bolało. No, zazdroszczę zdrowia. Może trzeba po prostu zacząć muzykę tworzyć. No.

0: Vintage Culture Gaps i Lost w Melo Radio. Bardzo lubię vintage i bardzo lubię tę nutę. Ciekawe, czy usłyszymy ją na Tomorrowlandzie. 28 minut po 13 i to jest wyjątkowa chwila, by zrobić coś dla siebie. Ja mam taki pomysł, zróbmy sobie przerwę od pracy. My nawet z Mikołajem przygotowaliśmy specjalnego dżingla. Mikołaj, czy możemy poprosić o dźwięk przerwy w pracy? No. Chodziło o ten drugi oczywiście.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Kraków na 101.3 FM. Reklama. Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: O reklamie.
17: Let's

0: Young Glosia i Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
0: 17 minut do 14. Już się robi ciepło, już można powoli podziwiać gwiazdy wieczorem. A to w sumie jest dobry pomysł na randkę. Nie wiem, jak macie kogoś, kogo lubicie. Jakaś sympatia. To może taki spacer wieczorem, wiecie, jakiś kocyk, pikniczek, podziwianie gwiazd razem. No przyznajcie, to brzmi jak randka idealna. Nawet wszystkie red flagi na chwilę się schowają. Słuchajcie, a jeżeli chodzi o green flagi, to na taką randkę na przykład, jak potrzebujecie kasy, to macie nas od tego, nie? Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Szybka kasa, 200, a nawet 500 zł do zdobycia.

0: Czy jest hype na James Hype?
1: A James Hype wystąpi.
2: Co?
1: No nie. Tak, no. No, nie. No na Sunrise Festival.
0: Iga Mikołaj w studiu. Cześć. Cześć, dziękuję za dzisiaj.
3: A już o 14 zagramy
4: Breaking Dishes, Eli Oaks.
0: Ja tylko chciałem coś powiedzieć.
1: Eli Oaks na Tomorrowlandzie.
0: Tak, to prawda. Chciałem tylko powiedzieć, że za ten krzyk nie odpowiadamy. Jeżeli się przestraszyliście, to nie jest nasza wina.
1: Sorki.
0: Ale będzie fajnie.
1: Kochamy was.
0: Będzie. Pa, pa.
3: Autopromocja.
5: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. Po 15 co tydzień odpalamy before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
3: M to muzyka.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama. Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.

0: Kraków. Słuchaj na 101 i 3 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Jest postępowanie w sprawie gróźb karalnych wobec posła Łukasza Litewki. Śledczy potwierdzają, że w miesiącach poprzedzających tragedię w mediach społecznościowych pojawiały się wpisy i komentarze, które zawierały groźby. Polacy na wakacje chcą wyjechać wcześniej, jeszcze wiosną lub wczesnym latem, tak deklaruje blisko połowa pytanych. Powód prozaiczny, jest wtedy taniej. Polacy są niewyspani, kombinujemy jak spać lepiej. Prawie 20% pytanych bierze leki, bo brak snu daje w kość. Resmet i Tomasz Zarzycki.
4: Skutki problemu ze snem odczuwamy w wielu obszarach życia. Brak nam energii, mamy problemy z koncentracją, no i mamy gorszy nastrój.
3: A co dziesiąty badany mówi, że niewyspanie odbija się na jego życiu seksualnym.

0: fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: No dzień dobry, musiałam dzisiaj biec na autobus, a ja nie biegam.
2: No to widzisz, w sumie dobrze, że tak się złożyło, bo jutro mamy coś specjalnego dla was, drodzy słuchacze, ale nie powiemy wam jeszcze co, ale będzie bieganie.
1: Będzie bieganie i druga podpowiedź, będzie bolało.
2: No będzie bolało, jak już przestaniemy biegać, to zakwasy nas będą bolały.
1: Iga, Mikołaj, siemanko, a za chwilę zajrzymy, co tam się wydarzyło na Eurowizji.
2: Aha.

Oliver Tree, Robin Schulz, Miss You, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, a my wam obiecaliśmy, że zajrzymy na Eurowizję, bo nasza Alicja dała fantastyczny występ. Posłuchajmy jej piosenki.

0: Ja się tak modlę, żeby przetrwać do ostatniego dnia miesiąca, bo już nie mam nic na koncie na przykład.
1: Co? Jest dopiero 13.
0: Daj mi spokój, miałam spontaniczne zakupy. No tak czy inaczej, Alicja Szemplińska nas reprezentuje, ma głos jak dzwon.
1: Tak jest, no i wystąpi w sobotnim finale.
0: Brawo.
1: Będzie walczyć z reprezentacją Mołdawii, Szwecji, Grecji, Belgii, Finlandii, Izraela, Serbii, Chorwacji i Litwy.
0: A czemu się tak uśmiechasz? Bo się cieszysz, rozumiem.
1: Bo się cieszę, że ma duże szanse na to, żeby wygrać.
0: Dobra, a które miejsce będzie miała Polska ogólnie?
1: Pierwsze.
0: Tak?
1: Polska zawsze number one.

0: To Aleksej Anfolina, Book of Love. Radio ma taką zaletę, że bawi i uczy. I w tym momencie przejdziemy do kącika naukowego. Wykłada Mikołaj Kujawiński. Zapraszam.
1: O nie! Najgorsze jest to, że to jakby sugeruje, że jestem ekspertem w tej dziedzinie, a zupełnie tak nie jest. Hot wifing.
0: Tak.
1: To jest coś, co podobno budzi coraz większe zainteresowanie. I to jest takie zjawisko, w którym partnerka w związku, prawda,
0: tak,
1: wychodzi poza ten związek, informując o tym swojego partnera,
0: aha,
1: i nawet robiąc to przy nim,
0: ale
1: wysyłając
0: co,
1: mu zdjęcia. Tak, Iga, tak, zakupy, właśnie. No i ten hot wifing to jest generalnie też rzecz, która wielu ludzi zwyczajnie oburza, że to jest właśnie takie, wiesz, przełamanie obyczajów i tak dalej, zwłaszcza kiedy, no, pojawia się jednak ta zazdrość albo inne niesnaski, albo po prostu skaza na wizerunku publicznym.
0: Czyli po prostu, na przykład, jakbym była twoją żoną i chodziła, załóżmy, na lekcję tańca, no wyobraź sobie coś takiego.
1: Tak, z takim na przykład Hiszpanem, nie? Bachatę byś sobie tam tańczyła.
0: I trenuję sobie z nim, a on na przykład jest w samych majtkach, bo czemu nie? No tak,
1: tak
0: się tańczy.
1: Tak. No to jeszcze tylko brakuje tego, żeby je zdjął i to już jest to.
0: O, jakoś brzmi znajomo. Hej, Sam.

0: Anima, Joji, Beautiful w Maloradiu. Wolałbyś być Batmanem czy wampirem?
1: To jest w sumie ciężkie pytanie. Z jednej strony wampir żyje wiecznie i ma różne supermoce, a Batman jest mega bogaty. Mhm. Więc chyba Batmanem.
0: A Robert Pattinson?
1: No, on jest jednym i drugim.
0: I o nim porozmawiamy w tej godzinie jeszcze.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ekospalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
12: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakup w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
0: Po reklamie.

0: kocham Rihannę. Mhm. Where have you been w Melo Radio? A wiesz, kto wczoraj miał urodziny?
1: Czy to był Robert Pattinson?
0: I mamy przygotowaną specjalną piosenkę. Dawaj. Z okazji jego najlepszej chyba roli. Najlepszej. Czy wiesz, o co chodzi?
1: No wiem, wiem. Oh yeah. Powiem ci, że ja jestem Team Edward.
0: To jest właśnie on?
1: To jest on. Edward Cullen. Najseksowniejszy licealista w całym liceum.
0: On nie ma jakoś tak 3000 lat?
1: Wiesz co, to jest... nieistotne, dobrze?
0: Ale to jest twój crush?
1: Lepiej o tym nie wspominać.
0: Wiesz, że nigdy tego nie widziałam?
1: Co ty mówisz, to żałuj. To jest fantastyczna komedia.
0: Komedia? Myślałam, no, że romans. No trudno, Zakaria, Andy Dust.

0: prawda ze Film Maloradio. Mikołaj, pamiętasz test ósmoklasisty? Te nerwy przed tym całym wydarzeniem?
1: Nie pamiętam, bo jak ja chodziłem do podstawówki, to miała 6 klas.
0: A bo ty jesteś stary, faktycznie. Ups.
2: Słuchajcie, no właśnie, ósmoklasiści dzisiaj pisali ostatni egzamin. No i właśnie o tym będzie wniosek.
3: A już o 15 zagramy!
1: Rumors, Thomas Gray. To jest niesprawiedliwe, bo ja pisałem egzamin szóstoklasisty i potem egzamin gimnazjalny i potem jeszcze maturę. To są trzy testy.
0: Ale jaki mądry za to jesteś.
1: No,
0: i ten
1: strasznie.
0: Numer zagramy wam punktualnie o 15.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Guilherme, Kaszmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Strausa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
6: Po reklamie. Meloradio Kraków.
7: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
8: Ula Harciarek, on the mic.
9: Polskie lotnictwo wojskowe prewencyjnie poderwane, to w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Ponad 200 dronów atakuje środkową i zachodnią część Ukrainy. W obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską ogłoszono alarm. A teraz Węgry. Premier Peter Madziar ogłosił, że nie zamieszka w rezydencji rządowej i nie będzie korzystać z rządowej limuzyny. Zamierza poruszać się swoim autem. A za ósmoklasistami 3 obowiązkowe sprawdziany na koniec podstawówki. Dziś mierzyli się z językiem obcym. Teraz w napięciu będą czekać na wyniki.
10: Tak się stresuję, że będę miała po prostu mniej procent niż chcę.
11: Mam ambicje jakieś, więc wolałabym jednak mieć około 50% ze wszystkiego.
9: A wyniki egzaminu mają być 3 lipca.
12: Słuchacie Freak Fight, a w tej godzinie udowodnimy wam, że kłótnie w związku są potrzebne.
7: Jezu, współczuję twojemu chłopakowi, naprawdę.
12: Gamikołaj, hej.

0: Wiesz, Mikołaj, my powinniśmy się częściej kłócić jednak.
1: Znowu zaczynasz.
0: No serio. To znaczy, że jesteśmy zdrową
1: parą. Zaraz się pokłócimy, dobra?
0: Nie wiem, ja się boję jednak. Ale przeczytałam przed chwilą, że kłótnie są bardzo zdrowe w związku, należy to robić chociaż raz w miesiącu.
1: Tylko nie mówimy tutaj o kłótniach o byle co, tylko mówimy tutaj po prostu o konfrontowaniu swoich oczekiwań i rzeczywistości, a nie, że o, znowu
0: typu, ja mam
1: skarpetki
0: pomysł.
1: Zostawiłeś na podłodze.
0: Dlaczego
1: ile razy ci mam mówić?
0: Nie masz kanapki dla mnie.
1: O.
0: No
1: a
0: dlaczego?
1: Dla siebie też nie ma.
0: Ale w ogóle mam wrażenie, że ty chowasz przede mną jedzenie, bo się boisz, że ja biorę gryza.
1: No bo ty, ja się nie boję, tylko ty bierzesz gryza, dlatego chowam.
0: Bo to jest nasza wspólna kanapka.
1: Tak, a gdzie są nasze wspólne pieniądze za tę kanapkę?
0: Wydałam.

0: Get This Party Started. Podkręcamy tempo 16 po 15 w Meloradiu. Szybka kasa. Jak wspaniale, że możemy zadzwonić do Amelii, która weszła na meloradio.pl, potrzebuje pieniędzy, tylko ona jest w rozterce.
1: Zadecydujemy, może na antenie nam się uda rozwiązać jej rozterkę, na co te pieniądze pójdą.
0: Amelia, czy to ty? Iga, Mikołaj, Meloradio?
2: Witam serdecznie.
0: A dzień dobry, co taki dobry humor?
2: Ładny dzisiaj dzień. Mhm.
1: Amelia, jesteś bardzo pozytywną osobą, bo ja bym nie powiedział, że dzisiaj jest ładnie, także dobrze się zaczęło, ale są też...
2: Nie myślałam, że będzie padał deszcz, więc jestem szczęśliwa, że nie pada.
0: No pewnie, trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Byłaś na meloradio.pl, na co potrzebujesz 200 zł?
2: Ogólnie dostałam pierwszy w życiu mandat po 6 latach posiadania prawa jazdy, więc poszedłby na mandat, a druga jest kwestia taka, że popełniłam błąd w pracy.
0: Okej.
2: Więc poszłoby albo na mandat, albo na ten błąd, który popełniłam.
0: Poczekaj, błąd w pracy i ty musisz za to płacić?
2: W sensie, no ja moja firma, więc muszę płacić.
1: No dobrze, to w takim razie już Amelia sama zadecydujesz, na co tę szybką kasę od nas wydasz. Bo ten dźwięk oznacza, że możesz już biec do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego
0: szybką kasę. Amelia, już biegnie, nie słyszysz?
1: Już, no, słyszę
0: biegnij
1: właśnie.
0: Szybko! Szybka kasa od Meloradia. Jakie to jest banalnie proste, co? Wchodzicie na meloradio.pl i możecie zgarnąć 200 zł, a nawet 500 zł. Think about that, Sony Fodera.

0: Sweet Nothings, Melo Radio. Jedziemy do Zakopanego w tej godzinie.
1: Tam w Zakopanem dzieją się naprawdę magiczne rzeczy. Muszę powiedzieć, że kocham ten kraj, naprawdę. On jest niesamowity.
0: A dlaczego? To o tym powiemy wam jeszcze w tej godzinie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
6: Spalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
10: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Duże oczy, smolasty, trips. Trips?
1: Wiadomo co.
0: Słuchajcie, były pipy, gęsi, a teraz są cypki, czyli oscypki, takie
1: tak,
0: maskotki.
1: Tak, tak, tak. Takie maskotki można kupić właśnie w Zakopanem. Kiedyś królowała pipa, a teraz królują cypki. Mhm. A ty Iga, co wolisz? Pipa ja? Czy cypki?
0: Mi się wydaje, że w moim guście są bardziej cypki, ponieważ mają fajne oczka, jakieś takie kokardki.
1: Naprawdę. Tylko w Polsce.
0: Do Zakopanem zapraszamy.

0: Milky David Guetta, Just the Way You Are w Meloradiu. Ludzie Bieszczad. Proszę uważać na niedźwiedzie.
1: Słyszałem, uważaj, że wchodzą do domu. Mhm.
2: No właśnie, nie będą i o to będzie w newsach. Ludzie Bieszczad będą bezpieczniejsi.
3: A już o 16 zagramy
1: Don't Leave Kylie, Akcent Sara i Misha Miller.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
12: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
19: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Co jest grane w Krakowie?
20: Paweł Chudzio. Muzea łączą. To hasło tegorocznej 22. edycji Nocy Muzeów. W piątkową noc swoje drzwi otworzy ponad 60 instytucji kultury. No to kilka propozycji. Nietypowy wieczór zapowiada się w Muzeum Komiksu, w którym wystawa Coś wisi w powietrzu łączy analogowe plansze z rozszerzoną rzeczywistością, pokazując, jak komiks przenika się dziś z cyfrowymi formami narracji i jak zmienia się sama definicja obrazu opowieści. Muzeum Inżynierii i Techniki zaprasza nie tylko do siedziby przy Wawrzyńca, ale i do Ogrodu Doświadczeń. Przy Wawrzyńca będzie można zobaczyć niedostępny na co dzień samochód Meduza i zwiedzić pracownię konserwatorską. W Ogrodzie Doświadczeń czekają eksperymenty naukowe i warsztaty kosmiczne. To noc muzeów, a jak chodzi o noce w klubach, to w klubie spotkań Poczta Główna w piątek Shapes Takeover, muzycznie house, elektro i bass, a w klubie 30 w sobotę klubowe retro party.
19: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
21: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
22: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
23: Pod Wrocławiem płonie składowisko śmieci. Na miejscu działa już kilkanaście zastępów strażaków. Płonie część składowiska z makulaturą. Najbardziej agresywne niedźwiedzie w Bieszczadach zostaną odłowione, ale spokojnie, nic złego im się nie stanie. Zostaną przeniesione w bezpieczne miejsce, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
24: 10 lat temu mieliśmy do czynienia mniej więcej z 5 trudnymi osobnikami. Dzisiaj ta grupa trudnych rozrosła nam się, bo jeden niedźwiedź drugiego uczy złych nawyków.
23: Obecnie takich agresywnych niedźwiedzi w Bieszczadach jest 18. Na koniec coś dla fanów gier. Polak stworzył grę, która polega na koordynowaniu ruchu statków w czasie wojny USA z Iranem. W Wszystko w oparciu o to, co naprawdę tam się wydarzyło. Gra dostępna jest w internecie.
21: A my w tej godzinie porozmawiamy o windach.
1: Tak, w windzie fajna jest muzyka na przykład czasami.
21: Różne rzeczy można robić w windzie. Gamikołaj, słuchacie Freak Fightu.

0: Gabry Ponte, Sean Paul, Born to Love Ya. Jak dobrze, że nasze windy w pracy są wytrzymałe.
1: Tak. Jak wchodzicie do windy, to na pewno widzieliście nieraz tabliczkę, maksymalny udźwig 500 kg lub 8 osób. No i z tym jest teraz problem.
0: Dlaczego?
1: I producenci wind mają problem, bo 8 osób teraz może ważyć znacznie więcej, bo Europejczycy są grubi.
0: Ale to znaczy, że jesteśmy bogaci, bo mamy co jeść.
1: Tak jest, to dobrobyt oczywiście widać od razu. Nie? Natomiast no, jest to całkiem przykre. Pamiętasz kilka miesięcy temu, jak mieliśmy szkolenie takie w hotelu i ja wsiadłem do windy i ona nie chciała pojechać, bo powiedziała, że jest za duże obciążenie?
0: Ale to wyszedłeś i ja pojechałam.
1: No właśnie.

0: za każdym razem, jak gramy Dua Lipę, to zastanawiam się, czy chciałabym być nią, czy chciałabym być z nią.
1: No i do jakiego wniosku doszłaś?
0: Nie mogę się zdecydować, jest cudowna. Illusion, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Florida. A tobie, Mikołaj, zazdroszczę tego, że poznałeś Florida.
1: I to jest bardzo fajny gość. Możecie go zobaczyć na żywo już niedługo, bo będzie grał w Warszawie na letniej scenie Progresji.
0: 23
1: maja. I mamy bilety. No właśnie, no to mówię, że niedługo. No 10 niedługo. Dni zostało.
0: No tak, ja już po prostu przebieram nogami, nie mogę się doczekać i chciałam, żeby ta data wybrzmiała, dlatego dzwonimy do Dawida.
1: Tak, musimy kogoś w końcu wysłać na Floridę, a Dawid obiecał, że będzie głośno krzyczał.
2: Tak, słucham?
0: Brawo, Dawid, jedziesz na Floridę.
1: No ale Dawid, napisałeś w swoim zgłoszeniu, że to będzie najgłośniejsze ja w historii. I było głośno, ale tak, czy najgłośniej w historii?
2: To może... ponawiamy.
1: Powtórzymy to.
0: Dobra, 3, 2, 1.
1: Myślałem, że puścisz.
0: No teraz to nas przekonałeś.
1: No i taką energię musisz ze sobą zabrać właśnie na koncert Floridy.
2: Super, super.
0: Umówieni. Florida w Meloradiu. A teraz OG, yeah. Good feeling, Florida w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo.

0: Ja, no i Afrojack. Nie wiem, czy ty wiesz, Mikołaj, ale jego majątek jest wart 60 milionów dolarów.
1: Bogaty gość.
0: Ten koleś wystąpi na Sunrise Festival.
1: Czyli będzie też bogactwo doświadczeń na Sunrise Festival. Afrojack wystąpi na Red Stage, czyli na czerwonej scenie 2 sierpnia tego roku.
0: Wiesz, że czerwony to jest taki kolor pełen pasji.
1: Czerwony to najszybszy przecież.
0: Ale Afrojack tam zrobi... Boom!
1: Show!
0: Show! I w ogóle, i wow!

autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się

0: piątek od 21. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu doładuje baterie na maksa. Wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
8: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
11: Ekospalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: To Ray Dalton, All We Got w Melo Radio. Kupić czy wynajmować, o to jest pytanie, a ja się zastanawiam, za co, zarówno w jednym przypadku, jak i w drugim.
1: No właśnie, została przeprowadzona analiza cen i wychodzi z niej, że tanio to już było, a teraz będzie tylko gorzej.
0: Moim zdaniem trzeba odnaleźć w tym przyjemność.
1: No tak, to jest świetna porada. Ale jeżeli brakuje wam, czy to na czynsz wynajmowany, czy to na ratę kredytu, no to meloradio.pl się poleca. Tam szybka kasa, można się zgłosić i wygrać 200, nawet 500 złotych.
0: Na przykład wór cegieł za to kupić.
1: No.
0: But you turn me.

0: auta jak znalazł gips w Meloradio. Paliwo. Ach, to
1: niestety
0: jest
1: trzeba
0: sporny.
1: Wlewać.
2: Tak, trzeba i no właśnie, i w newsach powiem, gdzie jest najtańsze w Polsce.
0: O, to proszę się skupić, bo to ważne dla kierowców.
3: A już o 17:00 zagramy.
1: Can't Deny It, Jazzy Spritz.
0: Tak a propos tankowania. Ten numer zagrałam wam punktualnie o 17:00.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: O reklamie.

0: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Na początek filmowo mija 40 lat od premiery kultowego filmu Top Gun i z tej okazji szykują się specjalne pokazy. W kinie Kijów, a także w kinie pod Baranami dziś i jutro będzie można zobaczyć legendarną produkcję z 1986 roku. Pokazana zostanie też jej widowiskowa kontynuacja Top Gun Maverick. I jeszcze filmowo, w klubie Re majowe kino poświęcone filmom muzycznym. Jutro do zobaczenia Dziewczyna z Kolonii. A jak macie ochotę na humorystyczny powrót do przeszłości, to 21 maja w kinie Kijów Monty Python. Do zobaczenia będzie Żywot Briana. A teraz już zaglądamy do krakowskich klubów. W Prozaku dzisiaj Open Decki i imprezą dowodzą młodzi DJ-e. A jutro w Prozaku Prodigy Rave Up, dawka breaków, D&B i basu w najlepszej odsłonie. Wszystko, co ukształtowało kulturę klubową lat 90. i nigdy nie przestało być aktualne.
1: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek, on the mic.
3: Kierowcy, najtańsza benzyna 95 jest na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i Wielkopolsce, informuje portal epetrol.pl, z kolei najdroższa w Małopolsce. Polskie MSZ pyta węgierskie władze o Zbigniewa Ziobrę, mówi rzecznik Maciej Wiewiór.
4: My tam prosimy o wskazanie, czy Zbigniew Ziobro posiadał, jeśli tak, to jakiego typu, węgierski dokument podróży, który umożliwił mu opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych.
3: Wczoraj podobną notę otrzymała ambasada USA. Możecie wesprzeć Fundację Cancer Fighters, to ta od zbiórki Łatwoganga. W internecie trwa licytacja srebrnego medalu olimpijskiego pancernisty Władimira Semirunija. Aktualna cena przekroczyła 30 tysięcy złotych. Aukcja potrwa do 1 czerwca.
2: Mikołaj, chciałbyś lody?
1: No.
2: Bo dzisiaj jest środa.
1: No tak, tak, tak.
2: I żona Szczęsnego na przykład sobie z lodem spaceruje. O,
1: fajnie.
2: Tak, chciałam, żebyś wiedział po prostu, wiesz?

0: WhatsApp Meloradia będzie Wam teraz potrzebny. Na naszej stronie znajdziecie odnośnik meloradio.pl, bo jesteśmy ciekawi, jakie są Wasze najlepsze wymówki, takie teksty wymówki.
1: Tak, zbieramy je nie w jakimś konkretnym celu. Nie to, że chcemy się z czegoś wykręcić. Tak, aha, chcemy tylko wiedzieć.
0: No właśnie, nasza Alicja Szemplińska ostatnio użyła dosyć interesującej wymówki podczas Eurowizji. Posłuchajcie.
2: Fans in Israel.
3: Natalia.
0: Zawołała Natalię. Ciekawe, czy zadziałało.
1: No nie wiem, ale faktycznie takie... to też jest dobra odpowiedź.
0: Że po prostu...
1: Ty mówisz i odchodzisz.
0: Mikołaj, masz pożyczyć 200 zł? O, poszedł, faktycznie. No to jakie są według Was najlepsze wymówki? Dajcie znać, WhatsApp Meloradia. Przyjmiemy tekstówki i głosówki. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Halo, amen.

0: Mam nadzieję, że dobrze się wraca do domu, do tego kawałka. Catch w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Freak Fightu. A my sprawdzamy najlepsze wymówki.
1: Dostaliśmy od was parę propozycji. Na pewno będą przez nas testowane w najbliższych dniach.
0: Oto wymówka od naszej słuchaczki.
2: Cześć, chciałem pożyczyć. Ej, ale ja nie mam dzisiaj urodzin.
1: A takie dal inteligentnych.
0: Dokładnie. Dlatego ja nie zrozumiałam, a ty tak. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi wymówkami, to dajcie znać głosówki i tekstówki. A może ty masz jakiś pomysł na wymówkę poza...
1: Ja nie mogę, bo w piątki mam siłownię.
0: Wyobraziłam sobie, że chodzisz na siłownię. Masakra. Przepraszam, znaczy nie to, że to byłoby dziwne, ale...
1: Mów dalej. Nie. Kontynuuj
0: ten
1: myśl.
0: W sensie super. No jeżeli macie jakieś wymówki, to... Dajcie znać.
1: Chamstwo.

0: All the Time w Melu Radiu. Sprawdzamy wasze najlepsze wymówki i jest wiadomość od Grześka. Mhm.
1: Zawsze stosuję wymówkę. Nie zabrałem ze sobą upoważnienia, by wypowiadać się na ten temat.
2: To jest dobre, brzmi oficjalnie, więc nikt tego nie będzie kwestionował.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis, a kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
7: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: A my sprawdzamy wasze najlepsze wymówki. Mhm. I przyszła wiadomość od Dawida. Wymówka pod tytułem jutro też jest dzień.
1: I to taka nawet filozoficzna wymówka, bo zawsze prawdziwa.
0: No tak, no bo tak, to co masz zrobić tak, dzisiaj, tak. Zrób jutro. Wiadomo.
1: Ale a propos Young Again i wymówek, to wiesz co jest najlepsze właśnie w życiu po 30? Że ja już nie potrzebuję wymówek. Ja mówię po prostu, nie chce mi się.
0: Albo, że mam 30 lat i...
1: I nie chce mi się.
0: New Religion, Bifirexa, Faithless.

0: ale że z wami. O Jezu, jak mi głos. O,
1: mutacja przechodzisz, czy co?
2: To już ten wiek. Brawo, gratulujemy.
0: Dziękuję.
2: Ile masz lat, Iga? Przepraszam?
0: 13. Coś takiego.
2: Coś koło tego, tak. Ale ja słyszałem, że wy o wymówkach gadaliście.
0: O wymówkach, tak.
1: Jaką masz wymówkę na swój głos teraz?
2: Właśnie, Iga, nawet wymówki nie ma, bo jej się głos łamie.
0: Straszne to było.
2: A ja mam wymówkę taką, jak chcecie na przykład pójść do domu, to mówicie, że idziecie, aha, bo jest 18. I to jest
0: wow,
2: moja wymówka.
0: Ale ona jest genialna, tak, w swojej prostocie. Mhm.
2: Co, no nie? To... Bo czyli... czasami proste rozwiązania są najlepsze.
0: Wow, Oluś.
2: I wszyscy idziemy w melo.
0: Piękna sprawa to jest, naprawdę.
3: A już o 18:00 zagramy
1: I Run jak coś. Wszyscy tutaj głos stracili.
0: Nie wiem.
2: Ale to, ja was kocham.
0: O, my też.
2: Ten numer punktualnie o 18:00.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się. Związane było z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy, informuje dowództwo operacyjne. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Do 1 000 000 złotych kary dla oszustów, którzy choć nie są lekarzami, leczą ludzi. To zapisy nowego prawa, mówi prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, profesor Jacek Jasem.
2: Spróbujmy. Jeżeli nie będzie działała, trzeba będzie ją modyfikować, ale to jest rola państwa, żeby ten proceder zlikwidować albo przynajmniej bardzo ograniczyć.
1: Kary i ograniczenia mają nie dotyczyć dietetyków czy zielarzy. Na koniec Holandia, tam trwa loteria dla oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach. No i co tydzień można wygrać nawet 400 euro.

0: idę w melo.
1: Słuchajcie, oglądam się za siebie, no już widzę, jak ta środa się z nami żegna i jakoś tak od razu przyjemniej się robi, co nie? Dobiegniemy do weekendu razem, no i to naprawdę w mocnym stylu. Będę miał dla was dziś wlotki na Sunrise Festival. Będzie masa okazji, żeby zgarnąć merch od Melo. I to totalnie jest za free, ja do tego fajnie wam zagram. Offenbach, Alok, Khalid, Zara Larsson czy Andy Dust. Oni zagrają w najbliższych minutach, a zaczynamy od I Run, to Haven i Caitlin Aragon. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Drive Into Me to Alok i Khalid. Podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 7 minuty po 18, a za chwilę ktoś z was dostanie wlotkę na Sunrise Festival. A to Alessa i Zara Larsson, Words w Melo.

0: Ruch to zdrowia, przy tym numerze nie da się nie ruszać. Nawet palcami stukając o kierownicę samochodu. Just Dance to Lady Gaga. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia. 17 minut po 19 na zegarach.
1: Melonierzy w Meloradio.
0: Niecodziennie jest taka szansa, ale dzisiaj przed nią stanie Jerzy, żeby zostać melonierem. Siemanko, Jerzy.
2: Witam, witam.
0: No cześć, słuchaj, jak twoja środa? Na plus, na minus na razie?
2: Na plus, zaczynam urlop.
0: O, proszę, i z tego, co sobie rozmawialiśmy poza anteną, to ty jeszcze tak w ogóle swój motor szykujesz na to, żeby sobie powyruszać.
2: Tak, bo trzeba naładować baterie, akumulatory na jutro, bo ma być jutro super pogoda, słonecznie. I
0: czyli mocno wyjazdowy ten urlop.
2: Tak.
0: Na świeżym powietrzu.
2: No to też, ale po prostu od piątku właśnie mamy taką wycieczkę autokarem już potem tego, nie?
0: No i czad. Słuchaj, ja mam dla ciebie przed tą wycieczką jeszcze merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka. Taki zestaw może trafić do ciebie. Mam dla ciebie trzy pytania, odpowiedzi
2: super,
0: A i B.

0: Jeżeli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że odpowiedź jest prawidłowa. Trzy poprawne odpowiedzi to cały merch dla ciebie. Wszystko jasne?
1: Wszystko jasne.
0: To co, zaczynamy?
1: Zaczynamy.
0: Melonierzy. Pytanie pierwsze. Gdzie znajduje się najkrótsza ulica w Polsce? Podpowiem, że ta ulica to Samborska i ma 22 metry. A. W Warszawie czy B. W Poznaniu? No dawaj, dawaj, strzelaj.
1: Poznań?
0: Nie wierzysz tak w stolicę?
1: Warszawa.
0: Bardzo dobrze. W stolicę trzeba wierzyć. Pytanie drugie. Kto reprezentuje Polskę? No i dostał się wczoraj do finału tegorocznej Eurowizji. A. Skolim czy B. Alicja Szemplińska?
1: B.
0: Bardzo dobrze, ale Skolima na Eurowizji to ja bym chciał zobaczyć. To by było dopiero dobre. No i pytanie trzecie. Kto wygrał ostatnią edycję Tańca z Gwiazdami? A. Gamu Fal czy B. Magda Gessler?
1: A.
0: No i pięknie! Słuchaj, jak nie wiesz dokładnie, to zasada eliminacji, mam wrażenie, że tutaj zadziałała, ale panią Madzię na parkiecie też byśmy chcieli zobaczyć, to by było coś. Ale ty na swojej poczcie będziesz mógł szukać wysyłki od nas, torba, kubek i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
1: Super, panie, pozdrawiam żonę, dzieciaków i całe Radio Melow i wszystkich słuchaczy Radio Melow.
0: Wszyscy są pozdrowieni, ja też się czuję, no.
2: Melonierzy w Meloradiu.
0: Meduza i Omri Kamamil. Don't wanna go home. To już teraz.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj. Justin ostatnio wystąpił na Coachella, no i właśnie dzięki temu występowi cały świat przypomniał sobie, że ten numer tak naprawdę istnieje. No a inny mega utalentowany artysta będzie grał nie na Coachella, a w Polsce, w Warszawie. Mowa o Florajdzie i jego koncert już w przyszłą sobotę, a na antenie Meloradia możecie zgarnąć podwójne wlotki i to totalnie za free. Szczegóły na naszej stronie meloradio.pl. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, że podróże pociągiem między krajami będą dużo, dużo prostsze.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.

0: wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
11: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
12: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutlet.kraków.

Aż cały dom z papieru się przypomina. Bella Ciao, El Profesor i Urzel w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. A podróże pociągami będą łatwiejsze. Nowe przepisy chce wprowadzić Komisja Europejska, a te spowodują, że między wszystkimi krajami Unii będziemy mogli podróżować na jednym bilecie. Nie kupując osobno tych biletów od przewoźników z Austrii, Niemiec czy na przykład Belgii. Będzie jeden system i to ma nam ułatwić życie i ułatwić podróżowanie. No mam nadzieję, że w jego tworzeniu tylko Polska na przykład nie będzie maczała palców, bo jak w całej Europie będą takie opóźnienia jak w PKP, to nigdy nigdzie nie dojedziemy.

0: Lecę, bo chcę. Tak, gramy jeszcze przed 20, ta wybije za moment, a wy słuchacie Meloradia.
1: A już o 20 zagramy.
0: Daja i Albi, Good Boys, Hideaway. Ten numer punktualnie o pełnej, punktualnie o 20. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: idę w melo.
1: Nasz mózg wcale nie jest tak inteligentny, jak się wydaje, bo możemy go naprawdę bardzo, bardzo łatwo oszukać. O tym na pewno powiemy w tej godzinie. A propos, 20 właśnie wybiła na wszystkich zegarach w całej Polsce. Tu pychu, siemano, słuchacie Meloradia, Oskar Metkej, Alessandra czy Kaskada. Oni na pewno się pojawią, a zaczynają Daja i Albi, to ich Good Boys, Hideaway.
0: Meloradio, idę w melo.

To jeden z waszych ulubionych numerów ostatnich tygodni. Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada to już za nami. 14 minuty po 20. Słuchacie Meloradia. Nie lubicie chodzić na siłownię, nie lubicie sprzątać, nie lubicie pić kawy. No słuchajcie, podobno bardzo łatwo można oszukać swój mózg. Oczywiście mówią to eksperci gdzie? Na TikToku, a gdzieżby indziej. No podobno zamiast powiedzieć muszę iść na siłownię, muszę posprzątać, trzeba powiedzieć chcę iść na siłownię, chcę posprzątać, chcę iść do pracy. No i nasz mózg rozpozna to jako coś, co faktycznie chcemy zrobić, no i będzie z tego powodu bardziej zadowolony. No to czekajcie, przetestujmy to na innym przykładzie. No ja teraz powiem, chcę, żeby na moje konto wpłynęło 1 000 000 zł. Poczekajcie. Nie widzę powiadomienia od mojego banku na telefonie. Może wy spróbujecie, może wyjdzie lepiej.

0: tym numerem Loreen wygrała Eurowizję po raz pierwszy. To Euphoria. Ho, ho, ho, ho, ale to był świetny występ. Jeżeli ktoś nie pamięta albo nie widział w ogóle, to polecam sobie obejrzeć się w internetach, na pewno to znajdziecie. Loreen za nami, a przed wami może być szansa na to, żeby wygrać się 200. Taką szybką kasę od Meloradia, na co tylko chcecie. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, no i tam dacie nam znać, na co byście ją wydali. Tak zrobił ostatnio Adrian, no i posłuchajcie, na co on przypierniczył 200.
1: To obiad dla kolegów, jesteście zmęczeni właśnie po całej dni pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał.
0: No proszę, jak bardzo miło w stosunku do swoich kumpli z pracy. A wy na co byście wydali szybką kasę? Wbijajcie na meloradio.pl i nam o tym piszcie. Dub Dogs i How Does It Feel? To już teraz.

Don't Hurt Me, Evie, Connor Maynard w Melo. Tak, podkręcamy tempo, 20 minut do 21 nam zostało, no i dziś nadrabiamy zaległości. Dzieje się w polskiej ekstraklasie, jesteśmy coraz bliżej końca sezonu, no i oficjalnych rozstrzygnięć. Kilka chwil temu Arka Gdynia skończyła swój mecz z Górnikiem Zabrze, tutaj remis 0-0, no i Arka zbliżyła się do spadku do pierwszej ligi, a Górnik Zabrze już oficjalnie na pewno nie zostanie mistrzem Polski. A od minut 11 trwa spotkanie Raków Jagiellonia, no i tutaj na razie też 0-0, no ale trzymamy kciuki, że jeszcze trochę tych sportowych emocji tego wieczora może nas jeszcze czekać, no bo też poza polską piłką gra jeszcze FC Barcelona. O 21.30 zaczyna swój mecz, ale oni to już w ogóle są mistrzami, więc to trochę tak jak ostatnie dni w pracy na wypowiedzeniu. Niby coś robisz, a jednak to już trochę wywalone.

0: Klasyk Asher i Mor jeszcze przed 21. Słuchacie Meloradia.
1: A już o 21. zagramy
0: Andy Dust i Harris Zakaria. Ten numer punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia. Będę też po niej szukał króla drugiej zmiany, czyli osoby, która teraz ciężko pracuje.

0: idę w Melo.
1: Punktualnie 21 na zegarach, słuchacie Melo Radia, a ja jestem mega ciekawy, czy wśród was wszystkich, którzy teraz Melo słuchają, jest ktoś, kto pracuje. Szukam króla drugiej zmiany, czyli osoby, która po 21 w środę, no nie obija się teraz, nie jest w drodze do domu, ale ciężko zasuwa. Jeżeli to jesteście właśnie wy, to dzwońcie 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia, a dla króla drugiej zmiany będę miał zestaw naszego merchu. Torba, kubek i pomadka, taki zestaw do króla drugiej zmiany trafi. A dla was wszystkich już teraz gram. WNW i Kashmir to za moment. To Colors i Loveful też będą. Zaczynam od Zokari. To Andy Dusty Harris. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: jakiej pracy ty jedziesz? Jako kto musisz pracować, że musisz siedzieć w pracy na nocce?
1: Pracuję na koksowni, jestem koksownikiem i jadę właśnie na koksownię Jadwigę.
0: Czekaj, bo koksownik brzmi trochę różnie, więc może doprecyzuj, czym tak dokładnie się zajmujesz, dobra?
1: Tak naprawdę robię biały proszek w nocy, jakkolwiek to brzmi.
0: Dawid, no dobra, to powiedz, jaki ty, z czego ten jest biały proszek? Bo tak wiesz, może nie wszyscy wiedzą.
1: Jest to sianka amonu, wiem, że wszyscy liczyli na coś innego, robimy to w ilości 10 ton na dobę, więc jest tego trochę.
0: Zatowarowanie masz, jak ktoś będzie potrzebował, może do ciebie dzwonić. Stary, ja nie mogę zrobić inaczej, w takim razie ogłaszam, że zostajesz. Królem drugiej zmiany, ten tytuł leci do ciebie.
1: Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco, wszystkich słuchaczy. Życzę wam miłego wieczoru, lepszego niż mój.
0: Też pozdrawiamy, no i przynajmniej wiemy, dlaczego jesteś taki pozytywny.
2: Król drugiej zmiany w Melo Radio.

Oj, jak ona zrobi to to od razu się bardziej chce, nawet o tej porze. 21.30, Rihanna i Calvin Harris, to This is what you came for. Słuchacie Meloradia, a to ma być nowy trend w związkach. No i ja nie wiem, czy ja bym się w sumie do końca z niego cieszył, no bo właśnie przeczytałem, że ponad 20% par, 1 na 5, sypia z wyboru osobno, na osobnych łóżkach. No wymówki są różne, albo je druga połówka chrapie, albo idzie później spać niż my, no i tym parom to bardzo mocno przeszkadza. No i ja naprawdę tego nie rozumiem. No przecież nawet zabieranie kołdry w nocy ma swoje plusy. Opierdzielisz rano za to swoją drugą połówkę, to potem przez cały dzień będzie dla ciebie bardzo miła. W życiu trzeba sobie jakoś radzić, co nie? Ina i Matoma, ich nowość już teraz to Dream Out Loud, słuchacie Meloradia.

All the time. John Summit i DJ Smokers w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 15 minut do 22. To naprawdę mocne brzmienia. Na takich nie zabraknie też w trakcie nowego programu na antenie Meloradia. Sunrise on Air. To właśnie tam będziecie mogli zdobyć wlotki na Sunrise Festival. Posłuchacie też masy muzy od artystów, którzy pojawią się w Kołobrzegu w te wakacje. Będzie naprawdę mocno. Wbijajcie do nas, do Meloradia w piątkowe wieczory. Startujemy z Biforem przed Dobrym Melo punktualnie o 20, a o 21 startuje Sunrise on Air i to jest zdecydowanie najlepszy Bifor i najlepsze, prawdziwe, dobre Melo w Polsce. Melo Radio. Charlotte Devaney i Snoop Dogg. To już teraz Flip It. Flip it.

0: with this.
1: Flip it.

Jak ja bym chciał być taki uśmiechnięty i pozytywny na co dzień, jak ona. Bledka i Tańcz, jej nowość. Gramy jeszcze przed 22. Słuchacie Meloradia, a powodów do uśmiechu będziemy mieli więcej już zdecydowanie jutro, bo czwartek to kolejny krok bliżej do piątku. I tak można i trzeba żyć.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: patrzą non stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, aha, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Klaczyk, zapraszam.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo. Meloradio.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.